To było Korzo. Życzę Wam wszystkim szumnej dęzy, stante wierne, Radio Lama FM, no a my się ze świeżymi informacjami, ze świata wielkiej polityki, będziemy czuć znowu w poniedziałek po 8. Proszę się z Wami, Petro Medwiedź.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu wam kinske radio.
2: Lemkiuski hołos w twoich hyżach.

Owarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra, dociam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Owarianczyk z mojej muki budu piłku.

bo chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym rady, kiedy co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati da kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marko.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Jutry Świty. Echneska już mamy odtynok numer 1253 od wereśnie 2020 roku. Idę w efiri program Try Świty razem z mną. To słuchate jeszcze Seweryjana Kosowskiego i Demka Trochanowskiego. Try redaktory w trzech różnych obstawynach, w trzech różnych miejscach, po na trzy różne rody besidujuczy z różną muzyką. Tak właśnie, to są takie trzy świty. No i proszę was, kraśni, do mojego świta, tiż muzycznego świta budeme słuchaty muzyku w różnych językach, z różnych kultur, z różnych zakutyn świta. No i na początku naszego chneśniego odtynka słuchaliśmy muzyku z Armenii. To był ormiański ansambl Ladaniwa. Słuchaliśmy śpiwanki Pidyna Hołowką Szakar, co znaczy po ormiańsku cukor. No a teper posłuchamy dalsze da jakoj ciekawej muzyki. To bude z Rumunii Madalina Pawal i śpiwanka Pidyna Hołowką Luna. A pak puszczu wam po polsku ansambl Micromusic i śpiwanku Pierwsza godzina.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Wertam do was, drodzy słuchacze, trwać program Treświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. No i słuchaliśmy przed chwilką ansamblu Mikro Music, to była śpiewanka Pidna Hołowką. Pierwsza godzina oczywiście po polsku. Rańsze pustyłem wam Madalinu Pawal z Rumunii, to była śpiewanka Pidna Hołowką Luna. Drodzy słuchacze, kiedy chcecie ze mną się skontaktować, napisać, skrytykować, albo pochwalety, to jak besiduju poem kiwskie, albo jaką muzyku puszczam, albo na jakie temy besiduju. To wszystko może to oczywidno otwarte domenę pisaty kierułaty i na tak najbardziej oficyjną dorochą to może te pisaty na maila kuba@lem.fm, albo może te pisaty na Facebooku, tam mnie znajdete jak Kuba Zygmunt, albo może te pisaty na Facebooku, na Gamboknyżci, na fanpage Radia Lem FM, tam też może te wysyłate widomosty na fanpage spokojni, no i doznam się, koli budę taka widomist domenę. No a prodążajmy teper naszą besidu związaną z knyżnią datą, doznajmy się do jakich faktów, do jakich statystyk związanych z 9 dniem żołtnia. Chneszni den to 282 den toho roka, do kińcia roka, do sylwestra mamy jeszcze 83 dny. Prochodzi co rok pierwszy tyżden 2026 roka. Dny już sód sztoraz koro 3. Chneska w Warszawie den trwał 11 chodyn i 5 minut. Schid sącia male w stolici Polszczy o 6:50, a zachód był 18:55. Den chneska był dłuższy od najkoro 3 dnia wroci o 3 chodyny i 23 minuty, a koro 3 od najdłuższego dnia wroci o 5 chodyn i 42 minuty. Mamy osen i to ta pora roka, iż budę znamy przez 73 dny, kiedy to budę prochodyty zimowe sące stojania. No a teper dalsza nasza muzyczna podorosz. Już sme izdyli prez Armeniu, Rumuniu. Byliśmy na paroch minut w Polszczy, to teper na Łemkowynu. Posłuchamy NLM i śpiwanku na Ridni Zemle. A pak pojechamy na Sybiriu, posłuchamy Otyken. Ansamble właśnie stoi Czasty Świta, to bude śpiwanka Pidna Hołówką Autaj.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliście przed chwilką muzykę ansamblu Otyken. To była śpiwanka Pina Hołówką Autaj. Ranszę słuchaliśmy łymki wskocho ansamblu Enlem i śpiwankę Na ritni zemly. Chneska 9 żołdnia praznujemy liczniciu urodyn ważnego człowieka dla rusyńskiego naroda. Anna Serwycka wrodyła się właśnie chneska 9 żołdnia, ale 1962 roku. Po słowacku oficyjno nazywać się Anna Serwycka, Hanka Serwicka. Wrodyła się ona w Krużlowskiej Huti i jest to region Bardiowa. Znamy Annę Serwycką jak śpiewaczkę narodnych rusyńskich i szaryżskich śpiewanok, no a też i rusyńskich i słowackich duchowych piśni. W jej repertuarii przeważają temperamentne tak narodne śpiewanki, ale i też są dajaki liryczne, balladyczne i marianskie piśni, z którymi zyskała wielką oblubę u słuchaczy. Jest też Anna z aktywną zbieratelką i propagatorką folkloru. Też pojawiła się, śpiewała wielokrazy taką śpiewanku Kriaczok Lialowej i to ta śpiewanka przeszła zawdzięki Anny Serwyckiej do repertuaru praktycznie wszystkich narodnych śpiewanok i śpiewaczok i śpiwakił. Autorką też Anna jest Sliw i też autorką melodii wielok śpiewanok, które Sud do Chneska bardzo popularny, na premier Tecze woda, tecze i tak dalsze. Zatem jest to człowiek, który stworzył weloch muzykę, weloch melodii, sliw lirycznych i temperamentnych tekstów, właśnie po rusyńsku, po słowacku. Jest to prawdziwa taka, możemy powiedzieć, kopalnia folkloru z południowej strony. Karpat. No a teper, właśnie jak pro Karpaty idę, to zaraz posłuchamy Dasz to z Karpat, ale poklasz to na muzycznej pererwi. Teper wam puszczu muzyku z południowej Ameryki. To bude Pascuala y la Vaca y Fauna, to bude muzyka z Chile, Porque se fue la Paloma. Posłuchamy Dasz to takoho po hiszpańsku. A pak właśnie bude Rusin Czendysz Orchestra, ansambl zo Słowacji. Posłuchamy po rusyńsku, oj, kto to chodyt pochrobi. No to już taka śpiewanka, która rychtuje nas kus do bliżających się świat właśnie zmerłych, świata zmerłych, które bude druhoho listopada podla już gregoriańskiego kalendara. Zatem proszę kraśni na muzyczną przerwę i wartam do was o paroch minut.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Rusin Czendesz Orchestra i bardzo energiczna, taka żywa, taka klimatyczna muzyka. Śpiewanka mała na hołowok, oj, kto to chodyt pochrobi. Rańsze słuchaliśmy Pasquala i Labaka i Fauna, ensemble z Chile. To był prymir południowoamerykańskiej kumbi, takoho muzycznego stylu. Śpiewanka mała na hołowok, porque se fue la paloma. Drochy słuchaczy, chneska 9 żółtnia, tyż mamy bardzo ważne świato, osobliwo koly sud posered nas, was, robotnik, praciłnik, poczty, bo chneska mamy świtowy den poczty i pocztowoho znaczka. Jest to świato, które jest na pamiatku pit pisania berneńskoho traktatu, który zaklekał do życia świtowy związek poczty. No i tot traktat był schwalony w 1969 roku na kongresie właśnie świtowoho związku poczty w Tokio. W ramkach świata, chneszniocho świata, weloch praciłnyki u poczty na premier wede nowe produkty do swojej oferty, no ale i tyż w pocztach, weloch derszawach, po prostu sud dawany, da jakie podarki, da jakie chramoty dla zasłużonych praciłnyki, no

gra on. Pak puszczu wam dasz to już żywocho po spokini baladi posłuchamy szkockoho folka, to bude ensemble Talisk i instrumentalny utwir Pidnacho łowkom Storm.

0: dobry den. Herbut Małgorzata, w czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny materiał audycji, fajny materiał muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was

Skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliście dwie śpiewanki. Dokładniej to był instrumentalny utwór przed chwilką, a raczej to była śpiewanka ze słowami. To przed chwilką to był ensemble Talisk i utwór pod nazwą Storm. To był premier szkockiego folku, a raczej słuchaliśmy estońskiej ballady. To była kooperacja solisty Silvera Seppa i ensemblu Carly Strings, a śpiewanka mała na hołowok Miss Mejega On. A teper proszę kraśnij na małą lekcję pro dalszą zakutynu świta, pro dalszą derżawu. Kreska i hame na bliski schit, de nachodyć się weloch interesujących derżaw. No o pro bliski schit to my czujemy w poślidnych misiaciach w ciłkom inczym konteksti, ale ja do tej temy nie budu i ty, budu za to, budu i ty, do tego, żebyśmy prezryli się geografii ciekawym faktom związanym z derżawą, jaką jest Katar. Katar to je bars mała derżawa, która zanymat pouostrił, wrizajuczy się w chubynu perskoj zatoky. Jest to jedna z najbohatszych derżaw na zemle, de zawdziak eksploatacji pidmerskich dżereł zemlanoho gazu. Właśnie pereszło to ta derżawa bars skoru transformacją z derżawy, która żyła z poławiania pereł w taką zahalną, globalną, finansową no derżawu. Zatem chneska kus doznate się może bilsze pro geograficzne ciekawe fakty związane z tą derżawą, no ale tiż oczywidno nie budujmy jaty takich osnownych faktów, bo Katar jak każda derżawa ma je swoju stoleciu i stolecią Kataru jest Doha. Jest ich tam w tej derżawie jeden urjadowy język i jest to arabski. Walutą w Katarii jest rial katarski. To ta derżawa ma niewielką powierzchnię 11 586 kwadratnych kilometrów i na tej niewielkiej powierzchni żyje prawie 3 miliony ludy. Zatem hustota zaselenia jest dość wielka, wysoka. No ale na tej powierzchni, na tym półostrowi jest praktycznie lem pustynia. Na terenie Kataru nie płynie ani jedna taka stała rika. Zatem, no, z słodku wodu to berut tam w 99% z wielkich instalacji odsalania merskoj wody w technologiach MSF i RO. No i na to tej pustyni też najwielkich hir. Je to praktycznie płaska kraina, najwyższą chorą, ale to takim nie chorą, a możemy powiesty da jaką łerszyną, ledwo taką wyriżniającą się w terenie, jest Kurajn Abu Al-Baul. Ma je wysotu lem 103 metry nad morą, nachodzić się na południe derżawy i wyriżniać się właśnie takim łachidnym kształtom. I je to chora, która jest zbudowana z wapniakiu. No i to jest sama pustynia praktycznie, bliższy z terenu Kataru, ale na to tej terenie, na to tej pustyni są te duny, są te jakieś zatoki, są też ostrowy i właśnie kus proto to ja wam bliższe powiem, ale po krótki pererwi. Posłuchamy teper ensemblu z Latwii Tautumeitas. To bude śpiewanka Gan Gan, a pak puszczu wam muzyku z Czech. To bude Tomasz Koćko i orkiestra i dokładnie to bude utwór pidna hołowką Kebych Byla Jahodu.

To był Tomasz Koćko i orkiestra słuchane z meczeskoj muzykę. To był utwór Bidna Hołowką Kebych Byla Jahodu, a rańsze pustyłem wam latyszską muzyku. To był ensemble Tautumeitas i śpiewanka Bidna Hołowką Gan Gan. Ale my już leszamy i Czechy, i Latwiu, i wertamy jeszcze na paroch minut do Kataru, do tej arabskiej niewielkiej derżawi na połuostrowi wryzającym się w persku zatoku. No i na to ty niewielki powierzchny, no praktycznie je lem sama pustynia. Ale no od, na południe od stoleci, od Dochy, nachodzą się śpiewające diuny. To są bardzo ciekawe miścia. To są diuny, które emitują nyski, wibrujący zwuk, który no, może być hołosny aż do paroch desiat decybeli. I to wszystko dzieje się jako skutek tarcia suwających się zaren suchoho pisku. No zatem właśnie tak jak pisok po prostu sunę w nys, w dolinu, no to może takie zerno jednoho pisku druhe robity niewielki zwuk, a kiedy mamy ciu taku wielku diunu, no to może byty tot zwuk dost hołosnym. Zatem śpiewający diuny sąd taką geograficzną, przyrodniczą atrakcją Kataru. Atrakcją też je rezerwat przyrody Khor al-Adaid. Je to wyjątkowa merska zatoka, która wryza się w głęboko w serce pustyni. Nachodzi się to ta zatoka na południe derżawy. Tam właśnie ona na paroch 10 kilometrów tak idę. Barst tak neprostą drogą, ale zakutamy. Wryza się w chłubinu zemle, terenu. No i tam są wielkie piskowe diuny, które bardzo ostro wpadają bezpośrednio do wid oceanu, do wid tej zatoki. Landschafty są wyjątkowe, są cudowne i jest to też bardzo ciekawa taka destynacja na podróż. No ale kojarzymy też to bryski skit, nelem Katar, ale i też Zjednoczone Emiraty, jak Dubaj, Abu Zabi, że tam też budują, dbają nelem o to te pustynne landschafty i wyjątkowe przyrodnicze atrakcje, ale też no, budują nowe riczy, nowe ostrowy na premier. I Doha też może pochwalić się sztucznym ostrowom, nazywać się Perła Kataru. Maje to ostrił powierzchnią 4 kwadratne kilometry i jest pierwszą obszyrą w derżawi, gdzie osoby z zachranicy mogą kupować sobie chyży na własność dla siebie. No, rańsze tak nie było lekko właśnie, żeby zaselity się, żeby zamieszkaty w Katarii, ale teper właśnie na perli Katarii, na to tym sztucznym ostrowi je to możliwe. No ale wernijmy jeszcze na moment do jakich może tradycji Kataru, bo to najelem derżawa, która żyje z eksploatacji ropy naftowej, zemlanoho gazu, ma je też kus takiej starej kultury i to nie idę pro to poławiania pereł w perskiej zatoci, ale też idę pro sokolnictwo. Je to nacjonalny sport w Katarii, który jest wpisany na listu spadkowiny UNESCO. W stoleci Kataru dije wyspecjalizowany szpital dla sokoliu. No, de tam liczat dbają o tysiaczy ptachiu sztoroka. Zatem sokolnictwo, no nie kojarzymy to z Katarą, ale wkazuje się, że jest to bardzo ważna część tamtej kultury, tamtej historii. No i to tiłko pro Katar, a teper proszę kraśni na korotku muzyczną pererwu posłuchamy muzyku, a jeszcze raz dasz to może Szczech posłuchamy, to będzie Wesna i Ego, kooperacja dwóch ansambli od naszych susidiów, śpiwanka maje na hołowok Morawo.

To była Vesna i Ego, kooperacja dwóch ansambli z Czech. Słuchali jsme śpiewankę Pidna Hołowką Moravo. Był to taki primir mieszanego muzycznego stylu, bo Ego jest raperom z Czech. Vesna to jest taki dziewczaczy ansambl, który produkuje pop folkową muzykę właśnie w klimacie czeskiego folkloru. No i to było tak, dumam, że ciekawe dla was właśnie, że chneska to ta folkowa, etniczna muzyka nie jest prezentowana ale w tradycyjnej formie, ale też kusok z niej jest berut ensemble i wykorzystują na potrzeby do jakiejś współczesnej muzyki, taka, która zainteresuje wszystkich albo bilszyst słuchaczy, tak, żeby właśnie, no, to są takie piłseretki, możemy powisty, zawdziaki którym jest promowana miejscowa etniczna, narodna kultura. Drodzy słuchacze, my mamy, no tak, jeszcze początek żołtnia, ale choczu was już poprosyty kraśni, żebyste czuwali, żebyste ждали już neodoucha budut zaczynaty się nowe odtynki obzeracza przyrody. Dokładnie to pitkinec żołtnia. Bude informacja proto to na portale LMFM, no i premierowe odtynki budut już neodoucha o w piatnyciu o 13 chodyni i ty budut emitowane. Budut też powtorzenia w każdą sobotę rano i jeszcze noczą z witorka na seredu, tak żeby nasze dorochy słuchacze z Ameryki mogli sobie w taki dobry pory sobie jeszcze słuchaty właśnie tej audycji. A budę w tym nowym sezonie kus inaczej jak do teper. Nie budę pro nacjonalne parki w Polsce, ale budę po prostu pro geologię. Doznamy się, co to jest geologia i czym różni się od geodezji, od archeologii, od geografii, od innych nauk. Też doznamy się, czym jest skała, a czym jest minerał. Doznamy się, jakie skały możemy wydyty w terenie, w Karpatach, na Łemkowyni, ale i też na Czurzyni, bo są ciłkom inczy geologiczne obstawyny, geologiczne jednostki na Czurzyni, a ciłkom inczy w Karpatach. No i budy bilsze właśnie takich besit, kurs teoretycznych, ale pak już jak to od osnownej kurs perejdeme, no to budę możliwość właśnie wam na kurs wyższym już równy objaśniać tajnek tej nauki. A teper to choczu jeszcze wam objaśnić, ale jaka bude śpiwanka. Posłuchamy Wiadaca ansambl z Mołdawii, to bude śpiwanka Pidna Hołowką Paparuda.

0: Wertam do was, drohy słuchaczy. Trwat iszczy pres chwilku program treświty. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Przed chwilą była muzyczna przerwa. Słuchaliśmy ansamblu Via Daca z Mołdawii. To była śpiewanka Paparuda. I już pomale przychodzi tot moment, żeby popraszczaty się z wami. Chneska piatnycia za tym żelam wam przyjemnej reszty weczera i przyjemnego weekendu. Kto nie bude praćłaty, to żelam przyjemnego właśnie relaksu i żebyste schosnowali tot swobodny czas tak jak lemy same hoczete, żebyste mali znowu sył od ponedilka wertaty do roboty. A koli w sobotu albo w nedilu budete praciłaty, to żelam wam, żeby to ta robota nie była ciężką. No i to tylko za tym odmenę. My czujemy się w następną seredu o 5 dny, weczerom po nowynach o 20 chodyni i budu trzy świty. Ze mną, jak w sen, już odpilszę jak 6 roki. Zatim trzymajcie się, ostańcie zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy hałosy
2: w radiu
0: LMFM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt i znate już jaką audycję teper zaczaliśmy. Obzeracz przyrody. Przez najbliższe pół godziny budu z wami na anteni i wozmu was na małą wandriłku przez Kampinoski Nacjonalny Park. W obzeraczu przyrody teper jesteśmy w takiej serii 20 odcinków, które besidują pro właśnie Nacjonalny Park w Polsce. Byliśmy już w dost wieloch parkach, ale w Kampinosie pod Warszawą i Szczyni. Zatem chneska pojechamy do centralnej Polski. Kampinoski Nacjonalny Park nie młody, bo był zaklekany już w 1959 roku. Chneska nachody się oczywidno w mazowieckim województwie. Obnemat win tereny Kampinoskoj Puszczy w Pradolini Wisły w zachodniej części warszawskiej kotliny. W puszczy, która jest taką, no, już ostanką, możemy powiedzieć, po dawniejszej mazowieckiej puszczy, zaczęło się wyrubowania lisiu i tworzenia takich polan, tworzenia obszar pod uprawu zemle, pod uprawu gruntu, budowu seł. To wszystko już działo się w 17. stoliciu. To też to te seła bars zbliżały swoją powierzchnię, też powierzchnia rolnych upraw zbliżała się. No i to już przyniosło taką zachorozę w 20. stoliciu, że to ta puszcza może zniknuty. No i właśnie w 20. stoliciu przyszła zmina. Mamy teper Nacjonalny Park, no a od kincia 70. roku zemla jest kupowana Nacjonalnym Parkom i no to ta powierzchnia parku zbliżać się, już zbliżać się powierzchnia lisiu i powiedzmy, że zasiach seł jest już ochraniczony. No ale żeby odtworzyć ten stary lis, który no, był setkę roku temu, to potrzebujemy 150 roku. Dopiero po takim periodzie będziemy mieć bars krasny lis, w którym przede wszystkim przeważnie będą rosnąć duby i chrabi. Powierzchnia Kampinoskiego Nacjonalnego Parku Chneska to jest 385 kwadratnych kilometrów. To tylko słową wstupu, bo jeszcze pro to te lisy i pro różne rody lisiu jak sód na obszarze Kampinoskiego Nacjonalnego Parku ja wam jeszcze powiem. Ale poglasz to, muzyczna przerwa, a wertam do was o paroch minut.

skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Campinos Coho Nacjonalnego Parku. Chneska w obzaraczu przyrody wandrujemy sobie przez wyliku Campinosku Puszczu niedaleko od Warszawy. I to ta puszcza, no oczywidno to je krasa, ale ona nachodzi się na bardzo interesującym gruncie, bo na dunach. I to te duny to wozniknęły w takiej pradolini Wisły. I to wszystko ma związek z ledownikową epochą. Tiż okrem to tych dun, na obszarze parku mamy bachnysty grunty, które tiż należą do bardzo charakterystycznych elementów miejscowego landschaftu. Duny Campinos Coho Parku są najlepsze zachowanym kompleksem srit zemlanych dun w Europie. No i właśnie mamy bardzo czasem kontrastowy środowiska w Campinosi i one też pomagają tomu, że tot nacjonalny park może pochwalić się różnorodnością świta roślin i zwierząt. Bo na bachnach, na bołotach rosną rośliny takie typowe dla łuk, rosną też takie bachnyste lisy, rosną mchy i takie rośliny, które lubią bardzo mokre podłoże, bardzo mokry grunt. Też jest dość wiele takich lisiów, w których rosną wilcha czorna. To te lisy nazywamy wilszyną. Tiż wilszyny jest wielo w Campinosi, jak i tiż takich lisiu, że występują nad rikami, potokami blisko wody, że może zalewać i nanosić muł. No i bardzo ciekawą rzeczą też jest taka dendrologiczna ciekawostka tak naprawdę, że w Campinosi, bo tak też besidujemy pro Campinosku Puszczu, rosnę bereza temna, bereza czorna. Jest to taka bereza, której skóra jest pozbawlena, nie ma białego barwnika, no i za to właśnie to ta bereza nie jest taka biła, jak możemy kojarzyć, ale właśnie czorna. No i jak mądre hołowy porachowali, to bardzo wiele gatunków roślin i zwierząt żyje na terenie Campinos Coho Nacjonalnego Parku, bo no jest tak szacują doślidaczy, że w Campinosi może żyć 50% gatunków polskiej fauny, znaczy prawie 16,5 tysiąca gatunków zwierząt. Pokaż to potwierdzone było życia występowania 5,5 tysiąca gatunków, no i to wskazuje na to, że jeszcze mało znamy, nie wszystko pro campinoską faunę, pro campinoski świt zwierząt. No, zatem jest to bardzo bohate środowisko, bardzo ryżne, bardzo takie ciekawe, też pełne lisiu i to też ryżnych rodziu. No i też jest pełne turystycznych szlakiów, jedę tam wandruwaty. No i właśnie kus już prototy szlaki, to ja wam powiem po krótkiej przerwie.

Słuchate obzeracza przyrody. Proszę was, kraśni teper, na wandriłku przez Kampinoski Nacjonalny Park. Park, jaki mały i nyje, nachodzi się niedaleko Warszawy i jest tam bardzo wiele turystycznych szlaków do wyboru. To te szlaki znakowane są i pozwalają na eksplorację najkraśniejszych fragmentów Kampinoskiej Puszczy. Dokładnie mamy około 360 km znakowanych piszych turystycznych szlaków. No, one też berą układ do tych szlaków, berą uwachu układ Kampinoskiej Puszczy. Tak równoleżny kowo, smotrejuczy na mapu, to po prostu horyzontalni, idą hołowne szlaky na premier Czerwonej, który wede od Dziekanowa Liśnocho do Brochowa i łuczy najbardziej atrakcyjne miścia parku, wkazujący prynachozi wszystkie rody i wszystkie typy landschaftu. Na północnym i południowym pasi dune idę syny i zeleny szlak. No i w zahali to te wszystkie trzy szlaky, czerwony, syny i zeleny, uczat przystankę miasteckich autobusów na hranicach Warszawy z trzema sełami, z trzema miściami w zachodniej części regionu, gdzie nachodzą się bardzo ważne architektoniczne zabytki. Besida pro Brochów, pro Kampinos i pro Żelazową Wolu. Szlaky dla piszych w Kampinoskim Nacjonalnym Parku, podobno jak na terenie Ciłej Polszczy, są malowane farbą, znaki mają kształt prostokuta i prostokutnika, i który składa się z trzech pasiów, z których dwa zewnętrzni są wse białe, a średni, to centralny, wyznaczający kolor szlaku, maje kolor czerwony, syny, zielony, czarny albo żółty. No i też to tymi szlakami możemy dojść do takiej atrakcji jak Dub Kobędzy. Bardzo netypowa nazwa. Kobędza. Kto to był? Co to było? No właśnie, ja wam wszystko wyjaśnię, ale to po krótkiej przerwie.

Wandrujemy sobie dalsze po Kampinoskim Nacjonalnym Parku. Trwa program Obzeracz Przyrody, besiduje Jakub Zygmunt. Drochy słuchaczy. No właśnie, już dost velostesia doznale do tej pory pro Kampinos. Znate już kus pro hołowny turystyczny szlak, znate kus już pro naturu, pro przyrodu toho parku. No ale jeszcze choczę wam pro jedną rzecz powiedzieć. Kotra też jest interesującą atrakcją Kampinoskiego Nacjonalnego Parku, a jest to dub kobędzy. Dub, właśnie takie drewo, które rosne na hranyci pasa dune i pasa bachnystych gruntiu. Dub kobędzy jest najbilszym dubom z gatunku Quercus robur w Kampinoskim Nacjonalnym Parku. Maje win 27 metrów wysoty, a joho obsiach na wysoty 1,30 m to je aż 590 cm. Zatem no to obsiach jest wielki. Na podstawie też dośliczania takich przyrostów sztoroka z takiego powiedzmy obrazu toho drewa pracownik Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ocinyli, że tot dub maje bilsze jak 300 rokiu. Drewo na pewno pamiętać takie czasy, kiedy to Kampinoska Puszcza należała jeszcze do Korola. Dune były zalesene sosnami przede wszystkim, które były tak wielkie, że były wyrubywane na potrzeby budowania korabliu. Tyż w tamtych czasach bachnyste tereny były tak wielkie, że no, trudno było jeszcze budować jak melioracyjne kanały, jak w późniejszych już stoliciach woznyknęły. No i to dub kobędzy i razem z dwoma inczyma dubamy rosnąć no, przy takim żółtym szlaku, który idę po dawnym teorii liśnej żeliznyci. To ta żeliznycia, to nazywa się, znaczy no, nie to ta żeliznycia, ale to ta grupa trzech drew, to nazywają się Jagiellonami, bo jest taka legenda, że one może być ku starszyma i niewykluczone, możliwe, że pit jednym z tych dubiu, może pit dubom kobędzy, odpoczywał Władysław Jagiełło w dorozi pit Grunwald. A dub maje nazwę dub kobędzy, to na cześć i pamiat profesora Romana Kobędzy, który w mer w 1955 roku był bardzo ważnym botanykom, dendrologom i który pracował na rzecz woznykania, zaklikania Kampinoskiego Nacjonalnego Parku. Zatem jest to taka nazwa od nazwiska Romana, profesora Romana Kobędzy. No i oczywidno jeszcze pro Kampinoski Nacjonalny Park możemy besiduwać bilsze, bo no, to tych szlaków jest wiele, to tych atrakcji w przyrodzie jest bardzo też wiele, wielkie czysło. No ale czasu tylko nie mamy. Lem to była taka inspiracja, możemy powiedzieć, że degustacja tohoż to oferuje Kampinoski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że bilsze to po prostu budete eksplorować samemu na żywo pit Warszawą w toti kraśni Kampinoskiej Puszczy. A teper to już wszystko, co na chneska dla was jem prerychtuwał. Dziękuję wam serdecznie za prysutnist, zaohaczam słuchaty dalszych odtynkił Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trymajte się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.

tygodnia portalu LMFM. Emer Iwan Gojdycz, wyznacznej pamiatkar, badatel i pedagog. Autor wisty Lidyja Budajowa. Przed paru dniami przyszła do nas smutna wist. A Bratysławii Emer 27 septembra 2026 roku uwici 78 roku Iwan Gojdycz, wyznaczny architekt, pamiatkar, badatel i pedagog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Iwan Gojdycz 1 aprila 1948 roku w Humennim. Błażeny episkop Paweł Petro Gojdycz był bratem Jochodida Sztefana, który był tak samo wyznacznym grekokatolickim świadczennikom. Do Koszyc, gdzie się młoda rodyna jezdidą pereselyła, chodził do nich na nawściwy i władyka Gojdycz. Uperęci jego sestry w tych ciężkich czasach po II światowej wojnie były skrywane przedmety, które były powiązane z funkcją episkopa. No, sztatna bezpeka ich i tak naszła i skonfiskowała. Kiedy miał Iwan Gojdycz 3 roky, władyka Gojdycz już był uwiazny w Iławi, gdzie ho Iwanowe rodyczy chodyli na wściwlaty. W dzieciństwie Iwan Gojdycz inszak jak po rusyńsku, ani nie besiduł. Po słowacku się nauczył aż na osnowni szkoli. Od drugiego rocznika miał na wyświadczeniu, świadectwo ze szkoły, napisane, że narodnostną je na miasto Rusyna już Ukrainec, co tak groziło jego matir, że mu radsze dawała zapisować słowacką narodność. Po akcji P w roku 1950, kiedy doszło do likwidacji grekokatolickiej cerkwi w Tołdyszni Czechosłowakii, była młoda rodyna wyselena do Krasnoj nad Hornadą, niedaleko Koszyc, gdzie żyli mimo rusyńskiego i grekokatolickiego otoczeniu. Otec musiał te roboty do bani w Rudnianach, matir jak uczytelka nie mogła uczyć. No wdiaka ich nasylnemu weseliniu do kasztela, w którym była i osnowna szkoła, zdobył Iwan Gojdycz odnoszenia ku historycznej architektury i pamiatkam. Późniejsze, podczas pamiatkowego badania, zistyło się, że ich weselili do miejscowości, która była kapliczką i z renesancznym sztukatrkowym okraszeniem. Po tym, co się uwolnili obstałyny, jego otec począł robić w żelizarniach w Koszyciach. Jego matka już mogła począć robić cholem jak robitniczka. Żelizarni im przydzielili kwartel w Koszyciach, gdzie Iwan zaczął studiować na 11 rocznej szkoli. Potem się zaczął jego żywot w formułatach Bratysławi, gdzie w roku 1983 uśpiszno dostudował architekturę i specjalizacją historyczna architektura na stawebni Fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej. Po wysokoszkolskich studiach począł robić w Słowackim Instytucie Pamiatkowej Starostliwości i Ochrany Przyrody, który się nachodził w prostorach Bratysławskiego Zamku. Był i weduczym wyroby sztatnych restauratorskich atelierów. W rokach 1990-94 i 1996-98 był u funkcji dyrektora Słowackiego Pamiatkowego Instytutu. W rokach 2002-2010 był Iwan Gojdycz weduczym Katedry Historii i Teorii Umenia na Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Kurto był i prodekanom Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Wychował tak ciły szor pamiatkariów i realizatoriów architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym badatelem narodnych kulturnych pamiatok. Zanymał się pamiatkami z doby średniowieku aż po połowę XX stulecia. Żył w dobie, kiedy było jedną z zadań pamiatkariów badaty i wyhołoszowate pamiatkowe rezerwacje i zony, i tak badał historyczne jadra Priaszowa, Bańskoj Szczownyci, Spiszskoj Kapituły, Świętego Jura, Popradu i Żeliny. Osobno prosadował, żeby Koszyci były wyhołoszone za największą pamiatkową rezerwację na Słowakii. Uratował wece derywanych cerkwej, o których napisał staty i publikacje. W roku 2008, jak член rodyny przewziął izraelską dyrżawną nagrodę Sprawiedliwej Między Narodami od posła Izraela na Słowakii, która była udzielona in memoriam episkopowy Pawłowy Petrowy Gojdyczowy. W 2018 roku, kiedy osławował 70. jubilej żywota, zdobył ocienienia Pamiatkowego Uriadu Słowackiej Republiki Premium Elżbety Hinterowej-Majerowej, jaka się udzieluje osobom za długoroczny wkład i ochronę Pamiatkowego Fondu, a tak samo i dziakowną gramotę dekana Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Do poślednich chwil żywota zanymał się pamiatkowym badaniom. Umarł doma, dumajuczy na dalsze badania. Pochoronne obriady odbudą się w grekokatolickim katedralnym soborze Wozdwyżenia Czesnego Kresta w Bratysławii niedzielę 4 oktobra. Wiczna jemu pamiat. W Użhorodzie przypomnieli sobie rocznicę narodzenia Józefa Bokszaja. Autor wisty Petro Medwid. 2 oktobra 2026 roku minęło toczno 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria pedagoga, jednego z osnowateli rusyńskiej podkarpackiej malarskiej szkoły.
Jak informował zakarpacki obłastny chudożny muzej imienia Józefa Bokszaja w Użhorodzie i stoi na chody w tot den, przypomnęły sobie toho koryfeja podkarpackiego umenia i odkryły wystawę jego tworiu. Naperet odbyło się położenie kwitok na hrobie chudożnika, pak była w prostorach muzeja odkryta wystawa, która opowiada o osnownych etapach twórczości Józefa Bokszaja. Wielka część tworiu, które są wystawione, jest na sakralną temu. W ramkach świadkowania rzeczniczy narodzenia preoświaszczonej władyka Teodor Macapuła, prawlaczy episkopu mukaczowskiej i hrekokatolickiej eparchii, odsłużył archierejską służbę. Na niej brał uczas i preoświaszczonej władyka Awel Soczka, nierzetchacki jeparcha, i jego sekretar otec Tibor Sikora. Dalsze przedstojatel hrekokatolickiego liceju w Berechowi, otec Isztwan Maroszy, jak i generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie, Henryk Sasaj. Jak informował muzej, i z materiałami ekspozycji i etapami twórczej płyty Józefa Bokszaja prysutnych poznakomyła zastupnicia dyrektora i z naukowej roboty Ludmyła Biksej. Na świątocznym odkryciu wystawy wystupali i dalsze cienne hości, na przykład pierwszy zastupnik głowy Zakarpackiej Obłasnej Rady Andrzej Szaketa, czy rektor Zakarpackiej Akademii Umeń Michajlo Prymycz. Wystawu poświęconą rocznicy narodzenia Józefa Bokszaja będzie można w prostorach muzea widzieć do 5 oktobra. Józef Bokszaj, jaki żył w rokach 1891-1985, był rodakom z Kobyleckiej Polany. Był absolwentem gimnazjum Mukaczowi i Budapeszckiej Akademii Umeń. Od 1919 roku aktywno zauczył się do kulturnego dziania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnował z Adalbertem Erdelią publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelciów podkarpackiej malarskiej szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacia anektowała Moskwa, dokazał sobie zachobyty swoją autonomię chudożnika. Stał i członem korespondentem Akademii Umeń SSSR. Amer w Użhorodzie, gdzie dnes istnieje muzej, który nese jego imię. Poniedziałek, 5 żółtnia, oktobra 2026 roku. W Debrecenie poświatyli zrekonstruowany katedralny sobor, autor wisty Petro Medwid. W torzestwennej atmosferii w sobotu 3 oktobra 2026 roku odbyło się poświaczenia hrekokatolickiego katedralnego soboru pokrowy Preświatej Bohorodyci w Debrecenie, który jest metropolitną katedrą. Katedralny sobor Hajdudorokskiej archieparchii przeszedł wielką rekonstrukcję, która poczęła jeszcze w 2023 roku. Roboty prochodzyły jak w interierii chramu, tak i w eksterierii. Hołownym służytelom patriarcha. Hołownym służytelom na tym wyznacznym torżestwie był bożeniszy Józef Apsi, melkicki hrekokatolicki patriarcha Antiochii i Ciłochowostoku, Aleksandrii i Jerusalema. W jednej z nim służyli i dalsze episkopy. I z domaszniej episkopii brali uczas wszystkie triomy hołowa hrekokatolickiej metropolitnej cerkwy w Madziarsku wysokoproświaszczonej władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, dalsze miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros, jak i nierytchacki jeparcha Kir Awel Soczka. Uczast brali hołowno episkopy rusyńskiej cerkownej tradycji i z Słowakii byli uczastny wysokoproświaszczony władyka Jona Maksym, priaszywski archiepiskop metropolita i hołowa hrekokatolickiej cerkwy na Słowakii, wysokoproświaszczony archiepiskop Kiry Wasyl, koszycki jeparcha i Kir Milan Lach, bratysławski jeparcha. Na sobotnim torżestwie wziął uczast i wysokoproświaszczony władyka William Skurła, pittsburski archiepiskop metropolita, proświaszczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha, Kir Wasyle Bizou, maramureszki jeparcha z Rumunii, proświaszczony władyka Kenneth Nowakiewski, prawlaczy episkop londońskiej eparchii Preświatej Rodyny Ukraińskiej Hrekokatolickiej Cerkwy i jednoczesno apostolski wizytator proukraińców Irlandii i Severnej Irlandii, jak i archiepiskop Giorgio Demetrio Gallaro, bywszej sekretar dikasterii prawostoczny cerkwy Rzymi, ale i dalsze episkopy jak hrekokatolickie, tak i rymokatolickie. Propowit podczas torżestwennej archierejskiej liturgii trzymał miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros. Na kińciu przychoworył się uczestnym i wysokoproświaszczony władyka Filip Kocisz, hołowa hrekokatolickiej cerkwy w Madziarsku. Katedrała majowece jak 100 roku. Debrecyński katedralny sobor był zbudowany w neowizantyjskim sztyli podle projektu Janosza Bobuly Młodszego. Chram 22 maja 1910 roku poświatył władyka Julii Fiercak, w tołdyszni mukaczowski jeparcha. Wyznacznym momentem był 2015 rok, kiedy Debrecen stał centrum archieparchii i centrum metropolii, czym chram stał katedralnym soborem hajdudorokskiej archieparchii. Chram, który ma wece jak 100 roku, przeszedł kompletną rekonstrukcją. Ciłkowa inwestycja przedstawuje 2,5 miliarda forintiów, przybliżno 6,89 miliona euro.
Madiarska dżawa dała na rekonstrukcję 2 miliardy forintiu, resztu zabezpieczyła hajdurokska archieparchia i z własnych dżereł, a pożertwowań od wirujuczych. Obnowa nie znaczyła lem techniczną rekonstrukcję. Liturgiczne prostory distale nową podobu, wyniknął nowy rozpis na ścinach, której odpowiada wizantyjskiej tradycji. No fachowci jednoczasno zrekonstruowali i zachowali czasy pierwotnego rozpisu i z periodu budowania chramu. Witorok, 6 żółtnia oktobra 2026 roku. W Habuli mają nową stężku nazwaną Kraj Rusyniu i Andy Warhola. Autor wisty Petro Medwid. Krajska organizacja turystycznego ruchu Preszow Region rozszerzyła turystyczne atrakcje Preszowskiego kraju o nową zabawną nauczną stężku pod nazwą Kraj Rusyniu i Andy Warhola, która przybyła w celi Habura Medżlebirskiego okresu. Jak agenturu TSR informowała Barbara Czechowa z Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region, przybliżno 2-kilometrowa lekcza trasa kapcza do rusyńską kulturę, historię, przyrodę Niskich Beskidów i zapowiedź światowego umelcia Andy Warhola. Stężka jest koncipowana pro rodziny z dziećmi, ale i dalszych nawszywników regionu. Trasa wede od drewnianego chramu w Habuli, który jest toczną repliką chramu, który tam koleś stojał, i priamuje na werch Klimił, który jest na granicy Habury i Mykowoj, gdzie narodzili się rodzice Andy Warhola. Stężka interaktywną formą przybliżuje historię Rusyniu, migrację warholowych do Ameryki czy historię zdobywania ropy w regionie. Turysty mają ku dyspozycji edukatywne elementy, mogą spróbować dotykowe reliefy, tablu i z buddyską, która imituje pójść do Ameryki, czy mechanizmy, jakie przybliżują przyrodne procesy i zdobywania ropy minułosty. Interesnością je i edukatywne pekseso, które kapczat motywy pop-artu i z symbolami rusyńskiego regionu. Cytuania. Znowu odkryty Muzeum Modernego Umania Andy Warhola w Medżlebirciach jest wyznacznym impulsem pro turystyczny ruch w tej części kraju. Stężka w Habuli na jego ponuku przyrodno nadwiązuje i nadaje nawszywnikom dalszą przyczynę iść i z Medżleborec i do okolici. Naszym celem jest, żeby nawściwa muzeja nie była jedyną stacją, ale motywowała ludzi spoznać jej dalsze miejsca i perebyty w regionie wece czasu, powił Martin Janoszko, dyrektor Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region. W Habuli, jak było wspomnianuto, jej toczna replika drewnianego chramu Świętego Mykołaja Cudotwórcy czy wece jak 5-metrowy pamiętnik kniazia Labircia. No region toho mają wece, co może turysty posmotrzyć. Interesnym jest i starodawny monaster Soszestwia Świętego Ducha w Krasnobrodzi, czy cinter rusyńskich osobności w Czertyżnym. Zastawić się może i w celi Hawaj, gdzie Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Region Preszow wytworzyła punkt fotografowania, w ramach którego jest nainstalowana replika tworu Warhola pod nazwą Baked Hawaj. Cytuję. Celem Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region jest posrednictwem podobnych projektów kapczate okremy turystyczne lokality i motywowaty turystów, żeby w regionu przebywali wece czasu, powiła Barbara Czechowa. Czetwer, 8 żółtnia oktobra 2026 roku. Czom tych maro zazdrostysz? Dawid Zdobylak o lemkiłskiej pamiaty, sztuci i swojej historii. Autor dopisu Klaudia Nowak. Podla mene Dawid Zdobylak to fenomenalny malar i nie je teper na świecie lipczego. Je to moja opinia i absolutno nie trzeba się z nią zhadzaty, ale dumam, że wartat, a aż i zaochaczam jej zweryfikuaty. Najbliższa ku tomu nahoda bude już 9 żółtnia oktobra w Ludźmierzy. O 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Narodów zacznie się wernisaż jego najnowszej wystawy Czom tych maro zazdrostysz. To dalsza wystawa, w której Zdobylak sichat do swojej lemkiłskiej historii i jednocześnie prodążenia prezentowanej chłony o siniu Nowym Sanczy wystawy Morze się na wernu. Morze się na wernu to była pierwsza pełna prezentacja cyklu prac Zdobylaka poświęconych jego lemkiłskim korzeniom. Na to teraz artysta za zwertat do pamiaty, do stomenności i dziedzictwa, ale też do doświadczenia życia pomiędzy miejscem pochodzenia rodziny a miejscem de Viris. To rozdział ma w przypadku Zdobylaka bardzo konkretne dżereło. Jego dziedowe pochodzili z Prechoniny i rozdziela koło Gorlic, odkąd byli wyseleni, więc sam urodził się w 1993 roku na Nyżnym Szlesku. W tekście do wystawy pisze o pamięci miścia, którego sam nie mógł doświadczyć. Lemkołyna dochodziła do niego przez rodzinne opowiadania, język i wspomnienia poprzednich pokoleń. Wyris, jak sam to określa, pomiędzy miściami, językami, tradycjami. Do lemkiłskiej tradycji
Odklikuję już sam na hołołok najnowszej wystawy. Czom tych maro zazdrostysz? To słołasz, to pochodziac stworu Semana Madzelana w tem nuniczku huboczy, jaki znamy tiż w interpretacji ansamblu Lemkowyna z muzyką Jarosława Trochanowskiego. Dla zdobylaka piśnia łuczyt energię z melancholią, a zaperte w niej widania do chmary naberać znaczenia, to wychodzić za pierwistny lubowny kontekst. W opisie wystawy chmara staje się zapowiedzią straty, znakom toho, że totoż to bliskie i bezpieczne może być odebrane. Chby si dieslem FM artysta wskazuje na jeszcze jeden, bardzo bezpośredni sposób, jak czytać te słowa. Czom ty chmaro zazdrostysz jest dla mnie osobisto retorycznym żwidaniom, zwernenym do wszystkich tych osób, których tyle by zaperecate lemkiwskiej okremosty, cytisz wartosty tej kultury. Strytywiem się z tym nie jeden raz, by si duje zdobylak. Neprypadkowo tyż popierednia wystawa otrzymała na hołołok wziatej z lemkiwskiej piśni. Nazwa Morze się nie wernu pochodziła z wynowyno czerweneńkie i odnosiła się tak samo do lemkiw, które po wyhnaniu nie wernuli w Karpaty, jak i do niemożności pełnego powrotu do świta sperd weselinia. Dla samego artysty było też refleksją nad asymilacją i tym, co ze spadkobranej kultury może być odzyskane przez dalsze pokolenia. Między oboma wystawami zmieniło się jednak jego dumania o sztuci, co wyrasta z lemkiwskiego doświadczenia. Zdobylak, jak sam wysiduje, coraz wyraźniejsze odchody od postarichania jej wykluczni przez kategorię regionalności. Jak przyznaje, zrozumiał, że lemkiwska literatura czy malarstwo morzut, podobnie jak twórczość innych narodów, opowiadate o doświadczeniach i uniwersalnych przekonaniach i nie tratyty przy tym swojego zakorzenienia. Od historii dida do spilnej historii. Dawid Zdobylak skończył Wydział Malarstwa Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2023 roku zdobył stopień doktora krasnych sztuk. Lemkiwska tema jednak nie jawiła się w jego malarstwie jak zachory, pereniaty artystyczny program. Jej początkiem była historia jednej bardzo konkretnej osoby, jego dita. Cykl jego portretów stworzył podczas pracy nad doktoratem, co tykał portretu i możliwości peredania w obrazie historii człowieka. Aż od tego momentu zaczęła się droga Zdobylaka do coraz szerszego podnymania tem związanych z kulturą i historią Lemkiw. Najważniejszy z tych prac, jak sam przyznaje, na początku tworzył przede wszystkim dla siebie, jak sposób, żeby przebyty swoją historię. Nie spodziewał się to, że może być odczytany też jako powieść o doświadczeniu innych. Maje to znaczenie też za to, że Lemkiwski z znaczną czas jego życia fungowała przede wszystkim w licznym prostorie. Zdobylak wspomina, że była to dla niego cytowania kultura hołowni chyrzy i cerkły. Jawlała się w języku, rodzinnych historiach o weseliniu, w kontaktach z rodnymi i innymi lemkami. Nie była jednak związana z artystyczną czy sospilną dialnistią. Ludzie, seret których wyriz, jak Hwaryt, tak jak i Win, byli prosto lemkami. Aż publiczna prezentacja obrazów wkazała, że opowiadana nim rodynna historia nie jest wyklucznie historią jednej rodyny. W portretach dida i innych pracach zaczęli rozpoznawać swoje doświadczenia inne lemki. Cytuania. Wiele osób besidłało mi, że portrety moho dida, a tak samo inne obrazy, opowiadają o nich samych w rywni stupeny, adże to te indywidualne historie są jednak z innymi osobami i rodynami. Besiduje artysta. Zainteresowania jego pracami spryczyniło, że dneska Zdobylak besiduje już o swojego roda odpowiedzialności za to, co i w jaki sposób wkazuje. Nie oznacza to jednak, że przyjął rolu twórcy zobowiązanego do reprezentowania ciłej gromady. Podkreślał, że punktem wychodu jest dla niego liczne doświadczenia i wiernist własnym przeświadczeniom. Nelem pamiat i wtrata. Do teperiśnia twórczość Zdobylaka związana z lemkami chwaliki miri wyrasta z pamiaty, wtraty i naśledztw wyhnania. Sam artysta nie chce

provedenym na Nižnim Šlesku. Krajowidu, który dla neho je miściom własnych wspomnienił, choć dla poprzednich pokoleń Lemkiu stał się miściom życia przez prymusowe wyselinia. Tak i heł stryczają cię dwa prostory prysutne w ciwi twórczosty zdobylaka. Miejsce peredanych pamiaty i miejsce perejyte osobisto. Wystałaczom tych maro zazdrostysz wkazuje jeden z etapów toho hladania, przez jakie perechodyt zdobylak. Jednak, jak sam przyznaje, iszczy nie budę jego zawerszeniu. Pytnycia, 9 żołtnia, oktobra 2026 roku. Hmer Milan Mniechończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista. Autor listy Petro Medwit. Chczetwer 8 oktobra 2026 roku u wici 74 roku Hmer w Humennim Milan Mniechończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rosyjskiej obrody na Słoweńsku. Narodził się Milan Mniechończak 15 oktobra 1951 roku. Był rodakom z sela Nižnja Jadłowa, świdnickiego okresu. Średnioszkolską oświatę zdobył na średniej stawebnej szkole w Bardejowi, pak podążował studiować na stawebnej fakulcie Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej w Bratysławii, gdzie zdobył tytuł inżyniera. U 1986 roku nastąpił do roboty u firmy Hemokstał Humenne. W tej firmie pereszał funkcjami od weduczoho stałby aż do weduczoho formacji riadżynia wyroby. U 1983 roku na osnowi konkursu był wybrany na robotu czechosłowackiego eksperta w zahraniczu, konkretno w Alżirii, gdzie potem żył do kilka roku. Pak znowu wernął się do Hemkostawu, który się po 1989 roku stał akcjową kompanią. Milan Mniechończak stał akcjonarom Hemkostału i był długorocznym generalnym dyrektorem tej firmy. I z 1989 roku przyszedł i wozrodny ruch Rusynił. Mniechończak należał ku osnowajuczym członom rusyńskiej obrody i był członem jej koordynacznego wyboru. Zanimał się regionalną polityką, jeden czas był posłancią miejskiego zastupytelstwa w Humennim. Tak samo był członem francusko-słowackiej obchodnej komory. Moralno i finansowo podtrzymywał długie roki rosyjski ruch na Słowakii. Wydawania rosyjskiej periodycznej i nieperiodycznej presy sponsorował i pamiętny tabli, który Rusyny instalowali. U 2010 roku był jednym z osnowajuczych członków partii Nasz Kraj, która mała służyty hołowno na to, żeby przez wolby mogli parać te kandydaty, które by się zanymali rosyjskimi interesami i regionom, gdzie żyją Rusyny. U 2012 roku stał predsedą tej partii. U 2012 roku był jednym z inicjatorów, a osnowajuczych członków okrągłego stołu Rusynił Słowakii. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rusyńskich festiwaliów u Świdniku czy Humennim. W roku 2014 był zwolony za predsedu rusyńskiej obrody na Słoweńsku. Na Świtowym Kongresie Rusynił u 2015 roku w Rumunii był zwolony za člena Świtowej Rady Rusynił za Słowakiju. Rusyniu zaczął u tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronarodnostnej mężczyzny i etnicznej grupy Rady Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie praw narodnostne mężczyzny i rodową równość. Hoseny 2015 roku i z zdrowotnych przyczyn przedczasno abdykował i z funkcji predsedy rusyńskiej obrody, a tak samo i z funkcji члена wyboru pronarodnostny mężczyzny i etnicznej grupy. Choć się i z publicznego żywota w rusyńskim Rusi stiahnu, wse się oto tu temu interesował, a tak samo dalsze podtrzymywał i finansowo różne inicjatywy. Był i wierującym człowiekiem, prawosławnym chrześcijanom, a sponsorował i mnohe aktywności prawosławnej, ale i grekokatolickiej cerkwy. Lubił swoje rodne seło. Lemperedny ciłym rokom w oktobry 2025 roku był poświęcony w areali prawosławnego chramu pokrowy Preświatej Bohorodyci w Nižnim Jadłowi pamiętnik świętego księcia Rostysława, który podarował rodnemu sełu Milan Mniechończak. Pochowany bude w Nižnim Jadłowi. Wiczna ja pamięt. Wysłuchali ste dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper, LEM FM.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowami i sliwżażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Na języku i o języku i na językach Demko Trochanowski z tej strony radia. Witam krasi, dobry wieczór, kiedy mnie słuchate na żywo, kiedy w powtórzeniach albo w podcastach, no to może być każda pora dnia. Najepaci, taki im dostał komentar po ostatnim programie, najepaci lem zupaciata. No dobry, to trzeba w końcu powiedzieć. A, tu im nawet powiem, dziękuję za ten komentarz. Zresztą tego roda komentariów było bardzo wiele, że się wam to pacia. Nie wse jako sytiamy z tą czwartą odminą. No i cóż, dneska pełno budemy o tym jeszcze. Dakus by się dołaty, ale już pacialiśmy w spokoju, bo do paciaty nyczny mamy i do paciat. A mi adres to demko@lem.fm. Zaczynamy słowowyciu naszym dżinglom. No i dnes budę też jeszcze o zwierzętach i o tej ciwi zwierzęcej farmi. No cóż, dobry. Idziemy do bukwaria.

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznalim
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

No i tepr ne znam jak skoro pit smoti na takvu veliku kilkist komentariju do predšovog programu. Može zapravo toto paća s minulého tyžňa z poprednieho programu. Tým, že v gramatici máme dvi odmíny ruždojúčeho odmínka. To znači, že je jedno pača a koho čoho ne je pačata alebo pačate. No i za to mi sa to tá druhá forma bárže vidieť. Za to, že pačata to už je tak už kus zapožičené z druhoj odmíny mužských sredních nazevnekiv. I to už také novýše. Je sa, znáte, jak ja ľúblu to tú starovinku takú všetko dávne išťa mi zdaje, že toto koho čoho pačate, divčate, ptašate, ale fajný zvučet. Ale keďže gramatika tak riešila, dúmam, že najbudú obi formy pravilné, len že by ste znali, že také dvi súd. Ale dobrý, keď sme už porozumovali sobie na slovom pača, no to jak raz jednym z kľúčiv do jeho historii ukazala sa to tá odmína, nelen droždajúčoho, o ktorým im pred chvíľkom besidoval, ale generálne tak pača, pačate, koho čoho pačate i v množení v nazývajúčom odmínku pačata, dva pačata. I toto dnešní jadon už v sredini no, nevzalo tak z prípadku, tak? To ostatok bar starého spôsobu tvorenia i odmíny zresztą tiež nás młodych istot. To ešte máme z praslaviańskoho jazyka i dnes vidíme toto všade. Jahňa, jahňate, tela, telate, kuria, kuriate, divča, divčate, tak? No i tu pacia chyba się mi zdaje, ne jest, jak som tam vňatkom, no i zresztą tu ciła menažeria toho bude kača, ptaša, husia, kozla, kotia, psia, jahňa, tela, hača, zahałom žvíria, toto žvíria, tak? No i tiež nazve ľudy, tiež pri tom stoja dítia, toto dieťa, toto divča, treba pamätať, že to srední rík, toto otroča, choc už zabité i archaičné slovo ešte malého v koládach o odročaty, o odročatko, toto korin pachola, no, to môže v tot spôsob. No i, aha, to ešte treba povísť, že to len môde istoty, alebo povtority, že ešte zahávom to sú tak malo predmety, alebo menšie odmieny bielszych predmetów, tak jak mamy hornec, ale mamy hornia. Mamy też pala. Może jeszcze bude chwilka na to, żeby powiedzieć. Za to besidujucie tak już sumujucie. To z minulego tygodnia to ta kategoria młodych istot. To nawet młode istoty, one z czasem się stali czymś szerszym, no ale to prywisne znaczenia jeszcze bardzo dobry wydno i to sposób odminy zaczął kusićka ciż chyba, że tym własnym życiem. Sztonelem na prymiri pacia, które z mojego siedłali, że trymaty paciata to nelem młody paciata, ale zahałom słyni paciata, że to już ekwiwalent nelem tej młodosty. No, dobry. Ale tak, najlepsze zrozumity to tu budowu tam, gdzie koło nazwy małego zwierzęty mamy jasną nazwę dorosłego, tak? Mamy kaczka i kaczur. A młode to kacza. I koho czoho kaczate. No je kaczate. Jest kura, kuria, kuriate. Mamy od ptacha, mamy ptasza i ptaszate od kozy, koźla, koźlate, kit. Toto kocia, pes toto psia. I koho czoho kociate i psiate. No i to te pary są tak przyrodne, no, że dosyć rzadko zastanawiamy się, zastanawiamy się rzadko nad ich budową, bo, ale są cięższe formy i takie podobne. Zresztą szeroko ich nachodzimy w słowiańskich językach, choć nie każdy język, trzeba powiedzieć, zachował ich w tym samym obsiachu, tak? Bo lemkiwskomu na przykład jahnia odpowiada do ukraińskiej jahnia, polskiej jagnię, słowackie jahnia, czeskie jehnie. Tam mamy jeszcze słowiańskie jagnie, serbskie jagnie. Podobnie jest przy te laty, tak? Podobnie jest przy
kociaty, tak? To mamy polskie kocię, szczenię, koźle, pisklę, kotry też należy do tej samej gramatycznej historii, ale mamy nesesu, to te odpowiednie we wszystkich językach. Korin jest to sam, że to dasz to młode, dasz to mniejsze, jak to to nominalne nazwania. No i neset must być i ty oźwiria, tak? Bo otrok odrocza wskazuje to sam mechanizm przy nazwie młodego człowieka, tak? Otrok, stare słowiańskie słowo od noż powisty, jocha etymologia się, bo to toż, kto jeszcze nie besiduje, albo nie ma prawa besidowaty, różnie to etymologia. Posterihat związany z tą rodziną rzeczy, w rzeczy, zresztą i z proroką, i z wyroką, o którym z kolisy w programie besidowali. No iż to iszcze. Podobnie jest ze starym Pachola. Tu jakosy ciężko rekonstruowaty z samego takiego okremoha, pachowa, żeby słowa pojasnić, tu już tak cięższe, ponieważ zachowało się ma prasłowiański pachole, tak, i mamy ich refleksy i w polskim języku, i w słowackim języku, starsze czeskie języki też, czeskie słownike też fiksują pacholi, pacholik, chyba taki z takim akcentem, zresztą i łużycka forma sud dost podobna, tu idę o, można powiedzieć, plekana dityna, chowana dityna. Tak chyba najkrótsze. No i dobry. No i mamy ci zhornia, no tu już nie idę, to ta kategoria młodo istotę, która pochorzy nelitat, tak? Cy w zahorodzie nelitat, tak? Hornia, horniate. No to małe naczynie, mała posudyna gracia, to hornia, horniatko, kotry stoi przy horcy, tak? W polskim mamy garnek, garniec, jakiś podobna forma. No tu besiduję, że jeszcze wernu do słowa pala, palate, to znaczy to peczeny na blasi placok. Nie znam się jeszcze, dach to palata pecze w taki sposób, jak one kolesy były peczene, znaczy to kisto, które ostało po perochach. Farszu już brakło, znaczy kisto, no to się ale mżdało, żeby to kisto stało, żeby baba szmaryli na blachu i żeby to takie, och, ale to było dobre. No tak, ale dobry, bo już idą w takie nieznane prostory dawne i pala, tak, odpality, odpeczy, jakby opikaty, bardziej w totu storonu. I tu też dobry widno, no już widno, że to ta dawna semantyczna kategoria przetworzyła się w gramatyczny model. No bo mamy gotowe w języku jachnia, jachniate, telate, late, kacza, kaczate, tak? No to na wzór toho język wciągnął do tej samej odmiany słowa tak słowa, jak młodyma istotami nie byli, tak? Za to hornia, no, tu hornia możemy jeszcze zrozumieć jak mały przedmiot, ale pala to już chyba nebars. Zresztą to też zwinania takie, nie znam się, dach to kolisy poriszyt, że jednak to pala, to ono takie weszło do tej odminy, a czom to już tak do kincia nie znamy. Może to były takie małe palata, znate takie, no już nie budu teper duma. No ale medże tyma lekkoma primirami, których im powiesz, i tak, przy których trzeba się dakus bilsze, zdaje się mi, zatrzymać. No i jachniat, zdaje się dla nas tak zwyczajne, tak? Bo to tu może byty do besidy. No ale to trzeba podkreślić, że jedno z bardzo wielkich, z bardzo starych, można powiedzieć, indoeuropejskich słów, bo prasławiańskie jagnę albo agnę, było osnowane od takiego korzenia agn. I to ta osnowa ma, można powiedzieć, bliskich rodziców daleko poza słowiańskim świtem, bo mamy łacińskie agnus, mamy też refleksy w staroirlandzkich, walijskich formach, germańskich, tak, tu by się dojmy o tej młodej uci.
No i dobri, ale sami slavianszczyni do tej osnowy tiż różne formy moż powisty były tworene. No i jeden napian nam dał to jagnę, z którego mamy jagnia. Zresztą, posmotmy sobie na starocyrkonosławiański język, czy piżniejszej cyrkonosławiański język, mamy Ahnec Boży. To jak raz tu, to tu osnowu Ahn mamy, to od korzeń Ahn mamy w tym słowie. No i tu jest bardzo krasna, może powiste, geografia, bo mamy ukraińskie jachnia, polskie jagnię, słowackie jachnia, czeskie jechnie i makedońskie, na przykład, agne. No i tu też trzeba pamiętać, że to bardzo stare słowo. No i podobno głębokie, że tak rzeczu, korzenia maje tela, to praslawiańskie tele, bo tu moż powisty onym ciłko, że maje blisk odpowiednik w bałtyjskich językach. Mamy litowskie telias i łatyszskie tels, które odnosi się do tela. To znaczy, że musi być na ciłko stare, koli to iść mąż powisty predk Slavian i predk osnowateli bałtyjskich języków, Bałtiu, mogli się nachodzić w jedni albo w bardzo bliski językowi rodyni. Zresztą mamy tela, telicia, telec, telitysia, to już może dasz to incze, może jeszcze będzie chwilka, żeby tu dasz to powisty, to są telitysia, bo telitysia znaczy, że wydawaty młode. I to telitysia się mi zdaje, nie znam, czy może starsze formy, które się odnoszą do, na premier, do haczat, do jakichś bilszych tych zwierząt, jak stoją w stajny, to ja pamiętam, że chyba haczata cisz się tylili, lemże to może być od tego, że już zabyło się stare słowo sztosia, jak to określić, jak młody, na przykład, czy jagniata, czy haczata przychodzili na świt. Dwaru, to już może być tak historyczny. Ale inaczej jest ze słowem, które idę, zdawałoby się hejby od kota. No bo koty się może kociat. Znaczy, najpierw powiedzmy sobie, żeby uregulować, mamy kit, tot kit, to ta kitka i to kocia. Może byśmy i na tym skinczyli, ale zresztą kot też, kot dawny, kot dzisiejszy, nasze kit ma jej paraleli w germańskich, i w bałtyjskich, i w celtyckich językach, w łatyńskim języku. Zresztą powiem od jednego drzewa, ale koło toho istnieje i drugie, kotyty się, znaczy to rodyty młode. I ono też nie odnosi się do kotiu, bo w slawiańskich językach możemy myśleć o rodzeniu owec, kis i innych mniejszych zwierząt, tak? Często słowem kotyty się. To nie idę o koty i najprawdopodobniejsze, tak by się dowiedzieć etymologię, to kotyty się nie jest związane z kotą, ale z praslawiańskim kotiti, znaczy metaty, szmariaty, perwertaty. No i zrównajmy dzisiejsze, jakby to powiedzieć, wyszmaryty młode, o w tym sensie, żebyśmy zrozumieli, że wyszmaryty z siebie młode, rodyty, o, tak już lekkie, żeby to obrazowo powisty, no tu jak raz kotyty, nie odnosi się lem do kotiu, a kotyty się tiż to nie lem może koty, ale i psiata, kotiata, koźlata, jagniata. Choć się mi zdaje, że to się jak raz odnosi do tych mniejszych istot, ale to tiż już musi być tak wtoryczne. No dobrze, mamy takie słowa jak dzicia i dziucza. No, to nazwę tak zgłupsze, praslawiańskie dziecię. Próbuję się pojaśniać, jak takie słowo, które pierwotno oznaczało
Tak, w približeniu. Hodované hrúďom, plekané hrúďom. Tota, istota, to cicat. I to stara indoeuropejska rodina od cicaty, od plekaty, od chowaty, do kotroj należy ci slawiańskie słowo dojity. Tu też zresztą paraleli mamy i w bałtyjskich językach, bo w latyńsko słowa to jedyne znaczają cycania, czerez człowieka, bo czerez małe zwieria. I jeszcze dalsze praindoeuropejski język i indoeuropejskie języki też

wyginała morze. No i mamy tu przed sobą ciły to stary system, tak? Jachnia, tela, ditia, otrocza, kota, psia, kocia, psia, kacza, ptasza. I tak dalej. Ale obiciałem, że dasz to poim dnes dziś o haczatach. No to kiedy mamy kuru i mamy kuria, mamy kaczku i mamy kacza, no to czy mamy hacz. Gdzie jest to dorosły hacz, który byśmy tu gledali. Znaczy gramatycznie tu nic dziwne, bo mamy kacza, kaczatę, kaczku i kacza, mamy kuru i kuria, tak? No, dobrze, znajdźmy tego dorosłego żwira, który mąż powisty, od którego to idę. W karpackiej leksyce istnieje ciła rodyna z tym korenią hacz. Aż Iwan Werchracki w swoich pracach zapisał hacza, haczatko, a haczura zapisał jak młodoho nekastrowanego konia. Znaczy haczur to młody nekastrowany kin, a haczura to żeński rit, miałaby to być triryczna kobyła, która jeszcze nie mała haczatę. No, ale idziemy na drugą stronę Karpat, to mamy tam hacza, haczka, hacze, ale też haczur, zależnie od misja, w którym go budeme hladaty, bude to znaczyło, albo to hacza, znaczy mały kin, młody kin, albo też nachodziłem też takie propozycje, że haczur mał być to, kto się kinmy zanymat, ale to musi być też już wtoryczne, późniejsze, które idę od tego, że tak jak koniar też się zanymat koniom, tak? Ale nie znaczy, że koniar był pierwotny. Najpierw był kin, dopiero trzeba po tym było się nim zanymat. No ale dobrze, odkale się wzięło. To hacza, haczka, haczur. Słowacki materiał wskazuje, że to nie jest lem rusyńska osobliwiz, bo słowacka rodyna hacz jest rozłożona od Zemplina i Szarycza czerez Spysz aż po Liptą, Gemer, Orału. I też trzeba powiedzieć, że w jednych warach hacza to mały kin, a w innych młoda kobyła. Jewlają się haczko, haczo, hacze, haczurik, haczurek. No i tu też bardzo ważne, znaczy, że dost szerszy tot diapazon tej mapy odkale mogło się wziaty. No ale dobry, odkale, tak jak etymologii, o tym besiedujesz. Co to był, to dhacz i odkal się ich wziaty. Sud takie tropy, które według nas do zakliku. Hetta, wiśta, wio, na primir. W różnych językach karpackiego areału, czy szersze, czy w czeskim mogło to pryty od niemieckiego języka i może i tak wyszło, że podobno jak nasze pacie, które było od pać, albo pac, od naśladowania z łuku, jakby pacia mało się kupaty w bołoci, albo ity po bołoci i było takie pać. Mamy tu ciż możliwą taką etymologię, że to hacz, pierwotny hacz, mich ity jak raz o toho naśladowania z łuka. No i tak jak człowiek krzyczy na konia, hacz, a w innym seli hajta, albo dasz to takie. No i trzeba tu ciż powiedzieć, że choć takie kryka są bardzo niestabilne, one nie mają deka swojej normalnej odminy, to możliwe, że w Karpatach mogli ich używać Rusyny, Słowaki, Polaki, Madziary, Rumuny, Niemcy, każdy ich dostosował do swojej własnej wymowy, pak tyma zwierzętami zaczął jakoś kierować. No i z takiego kryku mogła postać ekspresywna nazwa konia jak haczka, jak hacz, hacza, haczur. No i z tego wszystkiego, jakbyśmy tu wydzieli
Toto Hacza jest toho potwierdzeniem, że kiedy już

postawia za kuchaczur. Iwer Chracki zafiksował, był haczur, była haczura. No to logicznym jest to, że do tego systemu doszło i hacza. I samowydyty poczalizm od małoho jad to sufiksa, które chować się w formach jachniate, telate, kaczate, kociate, paciate, tak? Po drodze widzimy, że ten model był na początku takim mechanicznym sufiksem, żeby nazwać dasz to małe. Małe i żywe, tak? W jachniaty skryła się indoeuropejska nazwa, koło której stoi i ahnec. Dzieci może pamięta ten czas, kiedy młoda istota była przede wszystkim tym, kiedy jeszcze cycała gród, tak? I tak dalej. I tak dalej. No iż to, a odkal nasze hacza? No hacz, może właśnie tak kolesy klikali na konia. Za to mamy hacza, haczur, haczura. No i możliwe, że z tego korotkoho kryku powtórzyła nam choć tysiące razy na drogach i polach Karpat wyrosło słowo, które dnes Rusyny odniają jak haczur, haczura. To może ku spryży zabyte. No ale hacza, haczate i haczata znają chyba wszystko. A to była słowowicia besiduał Demko Trochanowski. Mi adres demko@lem.fm. Żdu waszych komentariów. Trzymajcie się. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 11, piatnicia, 14 marca 1947 roku. Iwan Tchir, pereselenec z Sela Ożynne, powiedział jasło, nachodzi się teper w Kałuszy, Stanisławskiej oblasty. Odkale pysze do Mykołaja Obryska w Detroit. Kałusz, 8 sierpnia 1947 roku. Drogi susi do Mykołaj Obryzok, tak ja, Iwan Tchir, zasyłaju ty serdeczny prywit, samo pierwsze od sebe i tak samo od ciłoj swojej familii. A teper ty duże krasno dziękuję i peredaju bilsze spasibo za wsi listy, co ty do mnie napisał. Dużym się potiszył twoim pismom. Znajesz, drogi druże, że my przeżywali wielką i straszną dolu, faszystowską wojnę, ale sława Bogu zostaliśmy przy życiu. W naszym seli niczego się nie zostało. Psiu derewniu rozbyli i spalili, lem zostało simchysz. A teper się dowidujesz o swoich rodyczach i o brati, to ja znaju onych. Pozostają wsi zdorowy i żyją heł w Sambori, koło anci twojej tety. I to list, co ty pisał do mene, to ja ho posłał do nich i adres. A co się tyczy mene, to ja do tego czasu żyju dost dobry. I z tym mamy dost, tylko kus bez łachy ubita, bo wojna zniszczyła kraj. I proszę cię, jak znasz o moją tati albo i brati Wasylu, to im podaj mój adres, bo ja od nich nic nie mam, a nie odnoho pisma. I proszę cię, albo im powicz, albo im napisz, że jakby do mene pisali, to żeby mi grosze nie słali, bo ja mam groszej dost, mi groszej nie trzeba, tylko łachium mi trzeba. USSR, Stanisławska Oblast, Misto Kałuż, Iwan Tchir. Seńko z Filadelfii dostał pismo od sestrynoho syna, rodom i skorostenkę, powiedziasło, jaki już blisko 8 lat nachodzi się w Germanii. Do rodnego seła on wernął się, bo boi się bolszewików, jak i tysiaczy drugich polskich i ukraińskich skytalciów, które przeszli przez mlynok faszystkiej propagandy. On siedzi w Germanii, ale teper tam bida ich przytyskać, czym raz bilsze, to prosi się w Ameryku. Pismo przesłane przez amerykańskiego żołnierza. 23 lutego 1947. Luby ujku, piszę do was paru słów i dowiduję się o waszą myłą zdrowiu i powodzeniu. Moje powodzenia dosyć pidłe, bo znajete jak to na czużyni, a jeszcze w Niemczyni, gdzie nas mają jak za psiu. Piszę wam, że mlisty od was otrzymał, 4, za które wam duże dziękuję, bom się duże nie ma wtiszył, że choć jeszcze tylko mam rodyny, to was w Ameryce, bo w kraju już nie mają rodyny. Moju rodynu, kraju, co nie wybyli, to wsio wywezli do Rosji, bo ja dosłał od Hnejka Jaśka list, to mi pisze, że tylko 15 domów stoi w seli, a dalej wsio popalene i ludzie wybyty, a kto jeszcze ostał się żywy, to są wywezeni do Rosji, a jak one mają cię w Rosji, to wam nie mogą opisaty. I teper wy, drogi wujciu, dowidujecie się o moją tatu i mami, to ja już 4 roki nie znaju niczonych, pisał im listy do nich, to mi się wertają. Tak ja nie znaju, co się z nima zrobiło, bo ja wże 8 roki w Niemczyni. Jeszcze z polskiej wojny był jem zabrany do niewoli i do seho czasu siedzę w Niemczyni, ale pidłe moje życia, bo się trzeba narobyty, a nic nie zarobyt. Zarablają na miesiąc 30 marok, a ubrania kosztuje 2000 marok, czerewiki 1000 marok. Teper, drogi ujku, prosiłbym was bardzo krasno, czy wy by się nie postarali, żeby te papery wyrobili i zabrali mnie do Ameryki. To może by ja wam kole za to oddziaczył się, bo heł dla nas nie ma życia w Europie. Bohato moich kolegów wyjeżdżają do Ameryki, że im z Ameryki krewne papery przesłali. W jednym piśmie do Pawła Czuchty w Jonkers, pisaną 28 sierpnia 1947 roku i z Gładyszoła, powiat Gorlicki, donosia, że na tamtejszego listonosza Stefana Heletu, jaki chodzi na pocztę do Sankoły, napale bandyty w lisi na Magury i zderli z niego czerewiki. Przywodzimy do jakiej urywki z tego pisma. Najpierwsze, w nas bez zmin, poczta w Sankoły dalsze, to Heleta jeszcze musi chodzić do Sankoły po nasze listy. Ale dost ciężko na bidaka, bo jedno, że wielkie morozy, a te pryśnichy gruby wypali, to nie lekko do Sankoły się dostaty. Druga bida z tymi partyzantami, bo chodzili dalsze, niedawno napali na niego na Magury, ale pocztę zabrali, lem gazety wzięli wszystkie, chleb i 2 kilo cukru. I także zniali z niego czerwiki, bo mał dobry. Jak przyszedł nazad, to powiedział, że i poszturkali go trochę, bo nie chodził zniaty czerwiki, jak mu kazali. Gmina i Szołtys się starali, aby pocztu otworzyli i w Godyszowi. To dyrekcja pocztowa w Krakowie nie zgodziła się na to, że po naszych sełach jeszcze banderowci siedzą. I polskie władze tak powiedzieli, że każdy z naszych seł musi sobie sam iść po listę sankowy. To nie trzeba to biwa zapisaty, bo sam znasz, jaka to rozkisz każdemu po list do sankowy i ty stojaty tam po 5 godzin i czekaty, bo naraz każdemu nie wydast. Dlatego ludzie prosili Heletu, żeby dalszy chodził po pocztu. No to jemu nie bardzo płaczać się. Teper musi i sanki zapłacić do sankowy, a jak mu dach to szmaryt 5 złotych od listu, to dobry. Krajany z Jonkers trochę jemu pomogli, bo powiedział, że mu przysłali pomicz i tym się kuz otrzymał. Dekotry ludzie w Ameryki duże listy piszą do swoich rodnych po naszych sełach, które pierwsze należały do poczty w Godyszowi, ale one nie znają, jak to trudno to te listy dostać przez Maguru. A muszę powiedzieć, że listy przychodzą w porządku i takie listy przychodzą, w których są dolary. Jak dobry zaklejat, to prydę. Najlepsze tak robi też, to jak napiszecie list, to włożycie do mniejszej kopertki i zaklejcie, a potem to tu kopertkę osmarujcie klejem i włożcie do drugiej, trochę bliższej kopertki i zaraz zaklejcie i potrzymajcie w knyżci albo pod presą, żeby kopertki dobrze się zlepiły. Potem werchnią kopertkę trzeba zaadresować i dać na pocztę. Tak nikomu nie propało, kto tak robił, choć i byle dolary w liści, bo trzeba by było pocztarem ciły i list podarty, żeby dolary wyniaty. Wasyl Hudak w Pittsburghu posłał konia swojemu bratu Mykołaju w seli Klimkiłka po Witgorleci. Wasyl Hudak zapłacił $100 w polskim ofisie w Pittsburghu 15 grudnia 1946. Koń był kupiony tu w Ameryki i przesłany przez UNRRA w Polszczu. Teper przyszło pismo z Klimkiłki, że brat Mykołaj pouczył już toho konia. Pismo pisze Petro Markowicz pod datą 14 lutego 1947 roku. Drogi Wasylu, może ty ani sobie nie podumasz, kto do tebe pisze, odże aby tobie nie dać do uchodumaty, choću powiadomić tebe, że ja, Petro Markowicz, z twojego rodnego seła Klimkiłki, tebe serdecznie pozdrawiaju tak szczero po krajańsku i dowiduję się o twoim myłom zdrowiu i powodzeniu, a za swoje powodzenia i w zahali wszystkich nas, że sme tu się leszyli, nie budu się tu rozpisywaty, bo znam, że tobie twoja rodzina już opisała. Jednym słowem, w nas nastały wielkie zmiany. Ludy w seli mało, domy spaleny, kilka rodzin czużych. Tu są polskie rodziny pereselene ze wschodu. Można powiedzieć, że Klimkiłka na 80% zniszczona i zbiedniła. Najgorsze to, że jeszcze i teper nie je toho prawdziwego spokoju, bo i ostatnią korołę w nocy wyprowadzać z Łudije. Albo znowu upe przychodzą w nocy i zabierają dostatnią swyniu, obucia i odeżu. Nie dość, że spalili, to jeszcze berot. Najbardziej w nas potrpiła twoja rodzina, jak mama, brat Mykołaj, szwagier Stefan i sestra, bo one zostali spalone do czysta. A on fryjoły to znowu koroły zakrali. Nie malem konia i tela. Male poriadny domy nowy i mama i szwagier i już powoli przychodziliby do sebe. No takie nieszczęście to człowieka położyć na obi łopatki. Jak go czuję, to ty ratujesz, co możesz, bo Mykołaj już i konia dostał i insze. Wydno twoją szczerość rodynną. Jeszcze żaden krajan toho nie okazał z naszego seła. Pierwszy ty prysłał konia z Ameryki. Adres do tebe ja wziął z poczty, jak pisał jest do Mykołaja, bo jedno tobie jeszcze napiszu, że heł rodyna rodyni adresu od rodyny z Ameryki nie użyczyt za zazdrosty. Mało tu naszych ludzi, no i to ty nas od sobie życzliły, choć powinny by i same sobie wzajemno pomachaty, bo na nikogo tu teper nie jest rozkoszu, lem wszystkie pobidi żyją. Krajanka z Jugosławii prosi do pomocy. Lepowiany, 3 marca 1940 roku. Droga redakcja Karpackiej Rusy, ja czytała waszą gazetę, którą posłał Fedak swojej rodyni tu do Jugosławii i ja w niej wyczytała za Lemko Relief. To ja, jako член toho rodu, proszę was, abyście mi nie odkazali waszej pomocy. Ja rodzena w seli neznajoła, jastelskoopowita, z rodu Gracoń, A jak ją przyszła do Jugosławii w 1935 roku, to tu ją oddała się za Iliu Paska, Tiszlemka. W 1944 roku mojego męża Ustasze zahnali do łagru, do Jasenowca i tam zabili, a ja ostała się sama z trojema dytmi. Ja jem bardzo chudobna, bo swojej zemli nie mam nic, lecz to z dytmi robimy ludziom i tak perechowuję sebe i dity. A najgorsze mi zaprowadziło dla sebe i dla dytej, bo nie mam za co kupyty i jest bardzo ciężko dostaty. Ja oddała się za wdołcia, co ma już dwoje dity, a ja z nima mała jedno. Odna dziewczyna ma 20 roki, chłopec 16, a najmłodsze dziewcza 3 roki. Kto ma je w Ameryki na kurodynu, to mu pomachać, a ja tam nie mam nikogo. Ja bardzo ciężko postradała od faszystów. To choczu obernuty się na was za pomocą, za którą wam składają serdeczną podjaku na peret i zasyłają z familią serdeczny prywit. Róża Paska, Seło Lipowiani, Sławonia, Jugosławia. Pismo z Rohatyńskiego rejona, Stanisławskiej Oblasty. Grzegorz Tymkił i Sława Beńkiłci Rohatyńskiego rejona pisze rodyni w Kanadzie pod datą 25 listopada 1946 roku. Piszę do was sej pierwszy list z szczerym przywitom i z serdecznym pozdrowieniem. Від вас ми дістали листа, ви писали ще в маю місячу, а ми дістали його 23 листопада. Від імені цієї своєї родини дуже вам за цей лист дякую. В нашій родині зайшла деяка зміна, а головно у мене дома. З приходом Червоної армії більша половина наших селян пішли проганяти німця з наших земель. В ряди Червоної армії став мій брат Іван і я. Brat Iwan napisał coś dwa listy jeszcze w 1944 roku i bliższe pro niego nie czuty. Ja był ranny w prawą nogę, poleżał w szpitalu kilka miesięcy i w 1945 roku wernął do domu. W zimie i na wiosnie ja był skleparem w seli, a w maju piszę w Rohatyn i do nyni pracuję hołownym agronomom na cały rajon. Do mnie należy 38 seł. A toj oseny ja ożenił się. Młodszy brat chodzi do kufutowego łazyka uczyć się za szełcia, a ja w den w Rohatyni, a wieczorą przyjeżdżają do domu. Na Michała u nas sprawlali praznik wielki, otec zdychowy mał służbę Bożą, chorą śpiwali, tylko że to duże błoto było, że to ciężko było perejty. Babusia takoż jeszcze zdrowi i żywą doma, a my im pomagają w roboty, mają korołu. U nas dwie korowy i koni, u kuchuta dwie korowy i koni. I tak nasza rodyna prożywaje. Front koło nas pereszał dosyć spokojno, tylko Lesia kutniowo raniło i w szpitalu pomer. Bohato ludzi za ten czas pomerło, narodyło się i pożeniło się. Tak że to pisaty jest dost. Hladaju drodnych. W piśmie od 18 lutego 1947 roku peresłaną wozduszną pocztą prямо w redakcję Karpackiej Rusy Olena Nowak i z Brodnoho powit Gorleci maje taką prośbę. Ja, Olena Nowak, rodzona w Perehonyni, wydana w sali Bortny, maju troje małych dzieci i nachodzę się w trudnych warunkach życiowych, ponieważ mąż stratył zdrowia przez wojnę i podczas niemieckiej okupacji na okopach, tak nie może robić, a ja sama z małymi dziećmi nie mogę sobie radu daty. Rodyna ciła wyjechała do Rosji i nie jak dobrą radu daty, a nie mi pomoczy w mojej nużdy. Maju ja rodynu w Ameryki, bo maju tam stryki u Matyja i Wasyla Nowak. Może strykowe nie żyją, to ich piatero dziewczat ostało się. Maryja, Olena, Olga, Tekla i Elizaweta, a także dwie tety, Maryja i Teodoska Staranczak i Semana Szkerpana syna Justyna i Julianna. Ja nie mają niejakiej wiadomości od nich, to proszę, kto by o nich znał, a może one same, najnapiszą i pomożą mi w moim trudnym życiu. Ja od sebe szlu szczyro serdeczne pozdrowienia ciłej swojej rodyni i wsim lemkam w Ameryki. Życzę wsioho najuczoho. Olena Nowak, Sołobortne, Poczta Sankoła, Powit Gorleci. Wasylij Kaszczak, syn Iwana i Justyny, rodom z Nowyci, żywuszczy w Prysłopi, Gorleckiego Powita, w piśmie od 17 lutego 1947 roku, peresłaną wozduszną pocztą w redakcji Karpackiej Rusy, pisze tak. Mają tam w Ameryki brata Kaszczaka Andryja, który był najstarszy z nas wsich. On wyjechał w Ameryku wrze koło 45 lat temu nazad, jak 19-letni pareń, i on perebywał w Ansonii. On tam ożenił się z dońką Andrija Kołtka, Anną. Ja nie mogę dowiedzieć się niczego pro niego, że 23 roky niczego nie pisał. To nie znaju, co z nim dzieje się. Ja mnoho nastarał się, żeby odszukać jego, a wsio na darmo. To proszę, pocztenną redakcję, dopomocy mnie w tom. Kto by za niego znał, albo on sam, proszę serdecznie napisać na adres Kaszczak Wasyl, Prysłop, Poczta Uście Ruskie, Powiat Gorleci, Województwo Rzeszowskie, Polska.

Poczujecie teper program z archiwu Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla Powiatu Grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu, Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym.
Burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako operacja karpacko-dukielska lub dukielsko-preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łemkowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskid na Torzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łemkowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łemkowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łemkowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łemkowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej, zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, między innymi w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście-Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycję. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na przedostatni już odcinek opowiadania ostatni z rodu Władimira Chylaka. Rozdział 10. Nie chciła husiate, hap za jajce. Przyszła świata Nedila, a z nią i posiedzenia chromackiej rady. Osia Brydosz Kulawej, jak najbliższa rodzina pokijnego grobaria Mykyty, zaczął besiduaty pro swojego plemiennika Terentija. Szto z nim poczaty? Zwidał Osia. Sam nie dast rady gazduaty, proto, że nie znat i nie może, tak ho już Boh obdarył niepełnym rozumom i słabym tiłom. Gazduaty za neho hyn de ani chwosta w kuczy, ani chliba w chyży, za to kupa dołhił w jutkę, nych to ne zachocze. Mam swoju gazdiłku, ne choczu byty joho opiekunom. Ożeny ty ho! Odozwał się Prokop śmiszny i brydosz. Wszytkie się zaśmijali. Śmijte się, a i tak najlepsze budę, prodążał Prokop. Jak Terentij wosme sy mudru żenu, ona budę za neho gazduała i w zahali robyła, a win budę lem na hotołe smotrył i warene i peczene ił. Ta ono prawda, potaknuli wszytkę. Aleś widania, deho ożenyty. No, kume, dajte za niego waszu olęciu. Ba, a wasza hancia, ta jak raz dla niego. Ech, de tam, moja diłka nie pasuje do neho. Trzeba mu mudroj, silnoj żeny, a moja diłka słabułata. Aha, kume tymku, wasza parasia to joho para. No, już wasza fesia lipsza budę od mojoj. Poszto, że odmowlaty, powił po tej besidi Prokop. Chyża jest, pole jest, a jak da te paru wołów, korołu i paru owec, to gazdiłka jak się smotryt. To woste osobi dla swojej parasi, kole tak wychwalate, odozwał się Chtosy z prysutnich. W ten sposób każdy starał się, jak znał odmowy ty od rajenoho ziacia. Zrozumiałe, że chodyło o krasnoho i bohatoho Ostapa, alem o chłopku łatoho Terentija. Przy takim chodzi dił wid ryszówkin coś widaty się. No, kot radziłka chocze pity za Terentija Brydosza? Ja! Odozywała się hołosno Tańka. Nie żartuj, diłko, to nie je miejsce na żarty, odrzuk jej otec. Ja naprawdę choczu, powtórzyła. To ty słowa wyklikale w ludziach poruszenia wielki szum i huk. Zyszła z rozuma, za Ostapę nie chciła, a za bolwana chocze, besiduwał jeden. Odże to babski rozum, odozwał się inczej. Tańka, ja na to to nikoli nie dozwolu, kryczał wid. Nianiu, ridny, błaham was, zmyłujte się, choczu Terentija za muża maty, prosyła Tańka. Wszytko jedno, nie dam błahosłowlinia. Błahosłowy, odezwała się spośród bab Nastia. Szto tobi, żeno moja? Błahosłowy, powtórzyła hołosno Nastia. Wid wstraszył się. Niedarmo ludzie besiduali, że win chodyt w kabati, a joho żena w nohałkach. Błahosłowlu, powił Hryc i skoro dodał. Twoja wola, Tańko, żeby spak mi toho nie wypominała. Nie budu się skarżyła nianiu. A Terentijsz to? Win wybałuszył oczy i na początku sam nie znał, co z nim wodyt, ale w kińcy zrozumiał, w czym diło i zaśmijał się na ciłe horło. Aj, jaku hardu żenu budu mał, na boha, nikoli jej był ne budu, kryczał bolwan. Tańka, szto ty robisz, zmyłuj się, szepnął i Ostap. Uż zapisno, odpowiła ciłkom spokojni. Z takimże spokojom pryniała razem ze swoim ne do poza wydłania, że niuchom błahosłowinia rotyczyła. Prosto czudo, besidłale medże sobą luda, żeby mudra, harda, młoda diłka woliła głupoho i bidnoho jak mudroho i bohatoho, wchołoi się i pomieszało. Naprawdę, rozum stratyła. Dajut i husia, a ona jajce imat. Ryuk Prokop. Na drugi den zanepokoiło się ciłe seło. Ostap propał desy bez wisty. Ani otec, ani maty ne znali, da był ich syn. Ciłe seło ryszyło chladaty straczenocho. Chodyli i zwidłali się we wszystkich sąsiednich sełach, zazerali do wszystkich korczm i chysz. Ale na darmo. Za straczonym płakali nelem rodycze, ale i ciłe seło, a najbardziej dziewczata. W jednym skrytym miejscu siedzieli dwie dziewki. Ochród Tańki operała hołołu Melania i projato i szczyro pochlipowała. Tymczasem Tańka, mertwo, blida, skierowała swoje nieruchome oczy na synie nebo. Bidna diłka, szeptała do siebie Tańka, prytyskajuczu hołołku Melanii do swojego sercia, hejby chciła utyszyty jej bil. Tyś żyła nad ją jak ja i rozczarowała jest się w niej tak hirko. Pożertwowała jem sobą. Wyrwała jem choriaczym żelizom czutia z sercia swojocho, żeby oddaty ty toho, kotroho slubyła, ale wszystko na darmo. I ja zapropastyła swoją dolu i sestryczka moja otrzymała ranu w serce, kotru lem smert zahoit, bidna dityna. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.
1: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, się poszpotyć chpadę wertania. Uż tylko projdenych dorych, uż nohy bolat, koli się kuriat hor. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderty jalicy. Uż sama prosia, ani zaszelacha put, uż spitciane wticzę. Stan neboże, pizry. Powutołczeni dorozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Mam na wiatr konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić

0: to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierat.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, nasi drodzy słuchacze, i szczuro zapraszamy na czerwowy, 35. już odcinek audycji Radio Czytalnia. Dneska będziemy besidować o życiu i twórczości poety Bohdana Ihoria Antonycza. Poeta to odpisał wersy po ukraińsku, ale w 2009 roku staraniem Stowarzyszenia Lemkił wyszła zbirka pod nagłówkiem Zelena Ewangelia z wybranymi tworami w przekładzie na lemkiłski język. Autorem przekładu jest Piotr Trochanowski. Na początek posłuchajmy wersza Zelena Ewangelia.
7: Bohdan Ihor Antonycz, Zelena Ewangelia. Uż jar, jak karuzeli chin, na karuzeli koni biły, seleczko sandowyni tin, i misiac jak tulipan ciły. Stił jesieniowy na nym dzban, sławiański, a w ozbani słońce. Jednilem zemli pokwin dam, zosnu mojoho jak z wikońcia. Czytała Ania Dziamba.
3: Antonycz wrodził się 5 żołtnia 1909 roku w Selinowycia na Seredynowi Lemkołyni. De jego nianią Wasyl Antonycz był grekokatolickim świaszczenykom. Otec Bohdana Ihoria zmienił skorsze swoje nazwisko Kit jeszcze przed narodynami jedynego syna. Mamą Antonycza była Olga Wołoszynowicz, rodna siostra Aleksandra Wołoszynowicza, wydatnego rusyńskiego polityka, diacza Lemkiłskiej Republiki. Teper wysłuchajmy wersza pod nagłówkiem Dorohy.
8: Bohdan Ihor Antonycz, Dorohy. Hejby knyżka rozchybła się zemla. Dorohy, dorohy, dorohy. Rozszumiła się trawa i zlechła, postyliła się tycho pod nohy. Ilem nebo, lem jedna przenycia, nad nami, za nami, pod nami, nezmirena daleczyń, bez kincia. Newidome nazwy tad witramy. Lem syniawa i złato i zelin, jaruchy, roztoky i kriacza, i śpił tajemniczyj, dzyń, dzeleń, chruszcz konykił w konyczy pachniaczym. Żelizysta wodyczka w krenycy, dorohy, dorohy, dorohy. Odkryj, że nam swoi tajemnyci, dywen misiac, ty, midianorohy. Jak czudowo nas kliczut dorohy, o zelin, mołodis dneznane, iszczy życia, przyrodzi na wzdohin, kołosystym nam litom prystane. Czetwer czetwertoho i piatnycia piatoho maja 1933 roku.
3: W 1919 roku rodzina Antonyczył ze swoim desiadricznym synem Bohdanem schoroniła się przed polską pacyfikacją Lemkołyny w Czechosłowacji w ujka Aleksandra Wołoszynowicza. Wszystko to te podziei powiązane były z istnowaniem Ruskiej Narodnej Republiki Lemkił. Od połowy 1920 roku rodzice Bohdana Ihoria prożywali w seli Bortiatyn na Lwiuszczyni, gdzie jego ojciec Wasyl był naznaczony miejscowym parochom. Swoją osnowną oświtu Bohdan Ihor Antonycz otrzymał od prywatnej uczytelki. Dalsze w 1920 roku rodzice posłali go na naukę do Sanockiej Gimnazji, którą zawerszył w 1928 roku. W tym tyż roku postąpił Bohdan Ihor Antonycz na Lwiwski Uniwersytet, obrawszy swoją specjalnością sławiańską filologię. Dyplom jednako otrzymał po zawerszeniu studiów w obszary polskiej filologii. W czas studiowania Antonycz szersze włóczył się w gromadzkie, kulturne życie Lwowa. Jak wspominali osoby, z którymi studiował, jeszcze w czas lwiwskiego periodu nie besidował win czysto po ukraińsku. Lemdakus inakrze, twerdo, znaczy pić świadomi, naszmariał sobie lemkiwski język. Posłuchajmy czerchowego wersza Bohdana Ihoria Antonycza w perekładzie Petra Trochanowskiego.
9: Bohdan Ihor Antonycz, Czeremchy. Jak świczka się kuryt czeremcha, wieczera pobożni ruci. Z weczerni wertają cialemky, do chyż zadumano i duczy. Zabytym, mi kraju nehoden, cwit czeremch w myslach bolaczych. Jed misiac nad nima wychodyt, hej by wiusiany kołaczyk. Czytał jako tutko.
3: Lemky, jak żyjut poza prostorą Lemkołyny, furt tużat za krasą girskiej przyrody. Zapraszamy do wysłuchania śpiewanki ansamblu Nadzieja.

Pierwszy swój wiersz Bohdan Ihor Antonycz opublikował w 1931 roku w żurnali Wogni. Dalsze swoje twory pomieszczał w wieloch periodycznych wydaniach.

0: Największe uznania Antonycz prydbał soj za wdiaky zbirka. Prywytania życia, w kotri poeta lem ditchnął lemkiwskoho ducha, ale tiż try persteni, jaka jawyła się bogactwom obrazył kraju dytynstwa. Znaczut lem kołyny. Posłuchajmy lemkiwskoho perekładu wersza Rożdestwo.
1: Bohdan Ihor Antonycz, Rożdestwo. Boch narodził się na saniach w miasteczku tychym Dukly. Idut lemky i wkrysany misiac nesłot mu okruchły. Zadujawą niczka wisyt popry sołomianych strichach Boża Matir wzięła misiac, sribnym stał się win orichom. Czytał Michał Rodko.
0: To wersz Antonycza inspiruje weloch twórcił. Na Ukrainie okryslany jest jak lemkiwska kolada. Posłuchajmy go jeszcze raz po ukraińsku. W aranżacji Chrystyny Sołowi.

0: Antonycz wmer zawczasu. Bardz młodo, w 28 roku życia. 6 lipca 1937 roku, jak żertwa różnych chworot, z jakima to udyżnia medycyna nie znała swojej poradyty. Po smerty pamięć pro wydatnego tworciu nie była plekana. Takoj niewygodna z ohladu na oficyjną cenzuru ze strony USRR, jaka Antonycza mała za apolitycznego poetu mistyka. Jego twory na nowo ostale odkrywane od 60. roku 20. stolicia. Posłuchajmy następnego wersza Bohdana Ihory Antonycza, kotroho Petro Trochanowski nazywat poetom prez velikie P.
1: Bohdan Ihor Antonycz Dachy. Seleczko to w wilchach i liścieni, de dachy u czerweniju tkalenyci, zahornesz hejby w płachtu, w nebosynie, i rokił cwit zahornesz w tajemnyciu. Cy masz pamiaty w hit kalenowej, hin de pastuchy napawają słońce, o czud weczeri wyczarujesz powist, o wilch zadumi tyś napiszesz konce. 2 kwietnia 1935 rok. Czytała Natalia Połechacz.
0: Antonycz w swoich tworach dociniał krasu przyrody. Lubił jej o każdej pory roka, ale najczastejsze w jego werszach jawy się jar.
2: Bohdan Ihor Antonycz. Kleny, schylili się dwa smutne kleny, po bukwi odczytując jar. Za zemlu molu się zelenej, zelenej sam poseret traw. Klenam samitnych lyszka wczena złożyła poetyczny twir. Zaśpiewał den, śpiewają tkleny, pod nebom promienistych stwir. Czytała Paulina Fyl.
0: Nadyszał czas na muzyczną przerwę, a w niej te roczka.

0: Trzeba podczerknąć, że choć Antonycz pisał po ukraińsku, to nie przyjednał się do niejakiego z politycznych kruchów tołdyżnej inteligencji, nie nazywał też sebe Ukraińcom. Sam poeta pisał: ja nie mandolinist niejakiego hurta. W wieloch tworach wwodył lemkiłskie motywy. Posłuchajmy prekrasnej elegii o dweriach śpiewajuczych.
1: Bohdan i Chór Antonycz, elegia o dweriach śpiewajuczych. Tesanej porich, jawir sywyj i dwery poskrypliwych śpił. Tak mi w pamięty się liszyły miścia dzieciaczych moich dny, tak dochowała pamięć chłopcia obrazy, szto już nyknut w chmłach, pookrawanej stał się obsiach toj piśni, szto ju w sobie mam. Jaka wojetyt moich chrudy, tak wsesz bez niepotrzebnych slez minułych dny malunky budyt. I zas się mi zbahat dnes byty chłopczykom jak kolysy. Rwuczym potokom tecze krow i choriat oczy szczęśliwistiu perow dołony chwatat zoł. Swijut na kyczerach trawy, czerleny kamin wsił się w dni. Smolysta nicz i den smachlawy, jak cygańczynych liczok tin. Potok bystry, rozśmijany, hejby parypcy, prosty rżnut do dolin z merką kołysanych, jak do tychocho diuczat snu. I dwychat się od kwitia zapach, hejby z rizblenych fajok dym. Tremtiat jalyci w witru łapach, do płaczu pryjty hodno im. Stikajut dołą kapli szumu, jak z żywycznoho stromu klej. W zelin spowyty i zadumu, z dżereła jeleń wodu pył. Zasnuło w studny myrne sące, na mochom wystylenym dni i tajemniczym kuszczom kończę wozwistyt rano chybnist snił. I śpiwac puszcza snam kudłatym i ożył każdodenny hyr, acz na uboczach hejby łata prysiło seło seret hir. Korczma jasnynu odświczy rodyt, jak choriuczyj żyje kuszcz. Palinka w setu werchowodyt, zardżawiły skrypyt klucz. Ochnystym smykom tnut cygane, hyn rozkosysty i huchne bas. I pecze zwłok rozpojasanej strun opianiłych w pizny czas. Na fleti tremtyt palcił desiat, muzyczne drowno iskor żde, z bubna zduszenej hurk sianese, rozlywać się jak dzba na met. Choriut

Rano sije. Pamiętam jeszcze szyty dach zostromił ściny i z nadii. Pamiętam jeszcze też by nic mist w sący chyrbet rudej chryje, jak kiedy wyliczesny kit, szto w śni ledaczym oczy tulit. Stojat, jak myślu, dim i mist, ale dla mene się minuli, ile mi tucha duszu ist. Nesyty kruk nad mostom krakał, płynuło riką sące w świt. Tamadem chodył i maurak, kiet mi na piatej piszło rik. Palci ternyna mi kołoła, krojem zosysał krajom ust. Do źwistsia wzerał, chladał swojej, ale mnę naszą. Trudno już. Tu sywe nebo, sywe oczy, straplenej chyrbet chnete trud. Tu słota dudnyt, szyb moczyt, radisnych rozmów rytko tu. Pod sywym nebom dychat zemla, kuszcił jadliucia, wił serias. Skrobota mysły na niu lechła i mochom ju otuliła czas. Jak symbol horia, hołod zila, łoboda się wybywat z wyż. Odwiczne nebo pokraj siło i nóż dalemkił, wiczna tisz. Chłopczyskam łada rozłożyła worożbny kuli na swi stiu. W cerkołkach pachnę dym kadyła. Woznosyć się molitwy śpił. Na nebi lem syniały zori, molb wysłuchaty hodny sud. Ludy, szto seret świta pochod, żyty niezwykły, lem w pokori ciłujut pry ołtarnu smut, ustamy mdłyma od porochu, szto się na worchach ich rozmarze. I molat się do Chrysta, ducha, żeby prydbali soj piniazy na chlip, na sil i na sywuchu. Nerodyt zemla, dujut witry, na pole moch, jak huńka myła, a ludę, jak po ciłym świti rodjat się. Terplat i chmerajut. Pożary żrut i żuchriujut zlywy. Nesut za sobą pustkę śnit. Szalijut wojny i mniajut. Pan, szto był wczera, już honit. Roky jak hirskę wticzut wody i o zbijnykach doszcz osinni. Wspomnę lem czasom w nepochodu. Na jedna buria piszła het. Lem ty, lem kiuskie, ty nezminne seło, szto za nim siamicne. Hyn hejby striły słowa szlu, hyn się na kryłach nese piśnia. Z tamalem swojej steżki wiół pokłonnych życia, syn tamtyszni. Sposeret ludy obyczajnych, wse szczyrych i smyrennych wse,

0: się kłaniali nebes tajnam. Pod znakom, co go znaczył serb. I może byłbym tu i ostał, jak inczy, pokorený syn w tej zemli nimo, szczyro, prosto molił się wił sam, kalał im. Ta tot, co lechki z serni dał i pczołam roztomyłej cwit i pażerliwy chyst dla rysia, słowa prydylny wom ja skłał i ostrych zubił dał mi szczyt, żebym broty w życiu mich się. Wielki świt od sercia wekrzyj, jak witer w kryłach szyryn tisz. Tu słota dudnyt, szyb moczyt, nepomistyty w hełsym werszy zemli, ny neba, ani zwist, szeroki trakty, nezmiriaty, do świtam piszą chłopcom sam, zaprawdy, trudno czas strymaty, choć zrozumity ciężko nam, radosty, żurby i czas mamun, kochania, zrada w nicz nespanu, acz sirookie diucza tu. Rozpuky ochen i lubowy, i chmel, i żal na serce żdut, i nepojatyj zlet duchowy. Dochubna z neochoty żołcz i tworcza łaska prenajwyższa, a wszytko życia dało mi. Za to woznoszu ja tot świt i klyczu dniam. Ne dost, ne dost! Ochmelte mia, najsmert i bliższe, najmnue ardża ist, naj innej śnich go pryporoszyt i mysly neftrymanych lis, a każda jak prozracznist syls. O młodoste jedna ty, czysta, bezskwerna, najdoroższa. Tesany porich prynym jawir i dwery śpiwajucza tin. Tak się w pamiaty zapisali miścia chłopiaczych moich w tych. Czytała Monika Tylawska.
1: Największym popularnością tisza się toty wersy Bohdana Ihoria Antonycza, w których jawlać się lemkiłskie motywy i toty tisz twory najczęstsze są przekładane na inny język. Bo w nich akuratni pelehaty lemko otworył swoją duszu.
2: Bohdan Ihor Antonycz, powrót. Przyszedł jem zas de wilchy, ryby, de miata, werby, de kwitkaste ściny. I zaścił ju czorne skyby, prypałszy pered sąciom na kolina. Jak maty tepłe się schyliło nado mną, jak nad swoim synom. Z prachu mi budę zas hasyła, jak rosa kwitiu, zemla ust i tchnieniom. I czorny skyby się zwyczajut, na płoci, hejby płachty wisiat chmary. Tu, mene w plechatym maju, pit sąciom i wilchamy powywale. 23 kwietnia 1935 roku. Czytała Warwara Duć.
1: To wszystko, co zrychtowaliśmy na dzisiejszy odcinek Radio Czytalni. Jak wszyscy zaochoczamy do czytania książek, poznawania lemkiłskiej literatury i biografii, biografii najwydatniejszych lemkiłskich twórców dostępnych na naszym portalu LemFM. Do striczu w następnych odcinkach. Na zakończenia piśnia z płatni piśni śpiewanki Petra Murjanki, śpiewac Susana.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku.

Poklachtiać się lubuju tlem. W temnoniczku w ubo.

Wydity i merty. Nicz zajdesz, soneczko, za horu daleku, nicz wozmesz za sobą klicz predwieczorni lalekiu, blisny mi iszcze. Bo plakaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, to ciało nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak.

Mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękno znak.

wydarzyło. Wszystko już się powiedziało nas.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika leta.

Persze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Blem FM na żywo. Wieczór z radią Blem FM. Dzień z radią Blem FM.

командире, командире. Эйфе. А, лапья.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

Wyzywamy, wyznamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Wieczera, dnes zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i po tym zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Я вот она, что-то там делала, конечно, но она, что-то там делала.